0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

I've been fighting.

0: iPad, tak, jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: No nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł pomysł. No nie ma, po 11 latach się przekazał.
1: Masz moją nagrodę.

goście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Opole.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
1: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest Tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
3: To jest program Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak. Witam i zachęcam do wysłuchania audycji, a w niej przeniesiemy się między innymi do Zalesia Śląskiego.
4: Symbolizuje to młodsze pokolenie. Tradycja, żeby przetrwała, musi być przekazywana dalej.
3: Ale to nie wszystko, bo przypomnimy też, że mieszkańcy Opola, którzy potrzebują wsparcia w rozwiązaniu problemów prawnych, mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego.
5: Pomoc jest też adresowana dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, albo jest ofiarą przestępstwa, albo nie wie, jak zinterpretować zawiłości polskiego prawa.
3: Zalesie Śląskie zyskało nowe, wyjątkowe dzieła sztuki, które nie tylko zdobią miejscowość, ale przede wszystkim opowiadają o jej historii, mieszkańcach i jednej z najpiękniejszych lokalnych tradycji – układaniu dywanów kwietnych. Z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Zalesia Śląskiego Zalese powstały murale, których głównym motywem jest właśnie ta niezwykła tradycja, od wielu lat pielęgnowana przez kolejne pokolenia mieszkańców. Dwa z nich zostały zrealizowane dzięki dofinansowaniu pozyskanemu w ramach konkursu Opolska Wieś Malowana. To przedsięwzięcie, które połączyło sztukę, historię, lokalną tożsamość i ogromne zaangażowanie społeczności. Pierwszy mural, znajdujący się przy ulicy Powstańców Śląskich, przedstawia dzieci układające dywan kwietny. Kolorowa kompozycja symbolizuje radość, wspólnotę oraz nadzieję, że piękny zwyczaj będzie kontynuowany przez najmłodszych mieszkańców. Drugi mural natomiast powstał na budynku Klubu Wiejskiego. To dzieło o szczególnie symbolicznym znaczeniu. Przedstawia starszą kobietę, która zakończyła układanie dywanu kwietnego, oraz dziewczynkę, która kontynuuje jej pracę. Starsza postać została namalowana w odcieniach czerni i bieli, natomiast dziewczynka jest pełna kolorów. Ten artystyczny kontrast nie jest przypadkowy. Pokazuje bowiem przemijanie czasu, ale również ciągłość tradycji. Jest wyrazem szacunku i wdzięczności wobec starszych pokoleń, które przez dziesięciolecia pielęgnowały zwyczaj układania dywanów kwietnych i przekazywały go swoim dzieciom oraz wnukom. Mówi sołtys Zalesia Śląskiego Krystian Piechota.
0: Zwiedzaj z nami Opolskie.
4: Mural przedstawia starszą panią, która została wykonana w odcieniach bieli i szarości. Symbolizuje to starsze, minione pokolenie, które zapoczątkowały tradycję układania dywanów kwietnych. Jest to wyraz szacunku i pamięci do starszego pokolenia oraz młodszą dziewczynkę, która nadal układa ten dywan kwietny. Została ona przedstawiona w kolorze. Symbolizuje to młodsze pokolenie. Tradycja, żeby przetrwała, musi być przekazywana dalej.
3: Mówił Krystian Piechota, sołtys Zalesia Śląskiego. To właśnie dzięki takim ludziom tradycja w Zalesiu Śląskim przetrwała do dzisiaj i pozostaje ważną częścią życia miejscowości. Murale są więc czymś więcej niż tylko ozdobą budynków, stanowią swoistą opowieść o lokalnej społeczności, jej korzeniach, wartości i pamięci o tych, którzy przez lata tworzyli historię Zalesia Śląskiego. Realizacja tego przedsięwzięcia była możliwa dzięki wspólnej pracy wielu osób. Członkowie stowarzyszenia, mieszkańcy oraz osoby wspierające projekty zaangażowali się zarówno w przygotowanie koncepcji artystycznych, jak i prace organizacyjne i techniczne. A trzeba było przygotować ścianę, oczyścić elewację, zorganizować i ustawić rusztowania, przeprowadzić konsultacje z artystami oraz zadbać o wiele szczegółów, które często pozostają niewidoczne dla osób podziwiających gotowe dzieła. Autorami wykonanych murali są Piotr Piłka oraz firma Wall Art. Dzięki ich umiejętnościom i zaangażowaniu udało się stworzyć dzieła, które w artystyczny sposób oddają charakter miejscowości i znaczenie jej wieloletnich zwyczajów. Warto podkreślić, że inicjatywa nie ograniczyła się wyłącznie do dwóch murali dofinansowanych z konkursu Opolska Wieś Malowana. Stowarzyszenie Przyjaciół Zalesia Śląskiego Zalese podjęło się również realizacji trzeciego muralu, finansowanego ze środków własnych. Całe przedsięwzięcie pokazuje, jak wiele można osiągnąć dzięki aktywności lokalnego stowarzyszenia i współpracy mieszkańców, samorządu oraz artystów. Murale wpisują się także w szersze działania mające na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego Zalesia Śląskiego. Jednym z ważnych elementów tych działań jest Izba Regionalna, przygotowana w budynku Klubu Wiejskiego. To miejsce, którego zadaniem jest przypominanie historii miejscowości, dokumentowanie życia dawnych mieszkańców oraz zachowanie lokalnych tradycji dla przyszłych pokoleń. Połączenie sztuki ulicznej z działalnością Izby Regionalnej ma szczególną wartość. Murale przypominają o tradycji w przestrzeni publicznej, natomiast Izba Regionalna pozwala poznać jej historię i zrozumieć znaczenie dla lokalnej społeczności. Mówi Hildegarda Gołąbek, mieszkanka Zalesia Śląskiego.
6: Przyszłam zobaczyć tą Izbę Pamięci i bardzo mi się podoba. Widzę tutaj dużo rzeczy, których pamiętam z młodości, jeszcze jak się kiedyś pracowało, jak wyglądały pomieszczenia gospodarcze, domowe. Będzie pamiątka dla przyszłych pokoleń.
3: Stowarzyszenie zachęca również mieszkańców do włączania się w jego działalność. Aktywność lokalnej społeczności pozwala nie tylko realizować kolejne pomysły, ale również skutecznie obiegać się o zewnętrzne dofinansowania na rozwój miejscowości. Mówi Justyna Osiecka-Sułek, dyrektor Departamentu Rozwoju Wsi i Rolnictwa.
7: Oba projekty, można powiedzieć, z naszych konkursów marszałkowskich idealnie Zalesie Śląskie wpisuje się w to, co mamy do zaoferowania w Opolskiej Odnowie Wsi 2.0, gdzie skupiamy się na dziedzictwie i na tradycji, na pielęgnowaniu tego, co pozostało po naszych przodkach, o tym, żeby przekazać to kolejnym pokoleniom, które zaczynają swoją drogę, żeby nie zapomniały o swoich korzeniach.
3: Mówiła Justyna Osiecka-Sułek, dyrektor Departamentu Rozwoju Wsi i Rolnictwa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego. A teraz przypomnimy jeszcze, że mieszkańcy powiatu opolskiego mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji. Wsparcie skierowane jest do osób, których nie stać na opłacenie profesjonalnej porady prawnej. Pomoc dostępna jest zarówno podczas osobistej wizyty w punkcie, jak i zdalnie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Na terenie Opola działa 5 punktów, między innymi przy ulicach Piotrkowskiej, Damrota, Majora Hubala i Małopolskiej. Pomoc świadczą adwokaci, radcowie prawni oraz wykwalifikowani doradcy obywatelscy. Część punktów prowadzą organizacje pozarządowe, w tym stowarzyszenie Sursum Corda, mówi jego prezes Marcin Kałużny.
8: Eksperci radzą mieszkańcom Opola.
5: Wykonawcy stowarzyszenia Sursum Corda codziennie dyżurują przez 4 godziny w różnych punktach pomocy prawnej, ale też nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. To jest olbrzymi obszar naszej aktywności, który zaczął się od jednego powiatu, ewoluował w tej chwili od 3 lat jesteśmy największym wykonawcą tego zadania publicznego w kraju. To jest armia radców prawnych, adwokatów, doradców obywatelskich, mediatorów, którzy codziennie te świadczenia podczas dyżurów w swoich punktach na terenie powiatów wykonują. To jest zadanie finansowane z budżetu państwa przez Ministerstwo Sprawiedliwości, a my jesteśmy wykonawcą na zlecenie powiatów, które wyłaniają nasze organizacje w dorocznych konkursach grantowych i środki dotacji są w całości właśnie inwestowane na tego typu nieodpłatne dla mieszkańców świadczenia. Szczerze zachęcam, jeżeli ktoś ma jakikolwiek problem, dylemat natury prawnej, formalnej, związany ze sprawami osobistymi, także firmowymi, bo pomoc jest też adresowana dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, albo jest ofiarą przestępstwa, albo nie wie, jak zinterpretować zawiłości polskiego prawa, to do dyspozycji są specjaliści, którzy udzielą kompetentnej pomocy, mogą też wspomóc przy sporządzeniu jakiegoś dokumentu i na etapie przedsądowym ta pomoc w punktach jest możliwa do uzyskania. Także w sytuacji jakichś problemów, konfliktów większego lub mniejszego kalibru, tutaj zwrócę uwagę, że też na etapie przedsądowym jest możliwość korzystania z nieodpłatnych mediacji, także różnego typu spory można przy udziale mediatorów w punktach próbować uregulować, podpisać ugodę, a taka ugoda zatwierdzona przez sąd w zasadzie jest tożsama z wyrokiem, ma klauzulę wykonalności i oszczędzamy wtedy czas, pieniądze i niepotrzebne nerwy na tutaj spory sądowe. No i chyba to jest taki temat, który cieszy się coraz większą popularnością, bo widzimy rok do roku wzrost zainteresowania punktami. Jeżeli ktoś czuje taką potrzebę, ma wątpliwości czy jakąś sprawę, którą chciałby uregulować, wyjaśnić, no to zapraszamy albo na ministerialny serwis np.ms.gov.pl, albo do serwisu internetowego Stowarzyszenia Sursum Corda, Discorda, mapa punktów, dane do rejestracji, bo ona jest koniecznością, mówię tu o rejestracji telefonicznej albo elektronicznej, która działa z kolei 7 dni w tygodniu, 24 na dobę. Jest możliwość umówienia się, wskazania, wybrania najbliższej dogodnej lokalizacji i skorzystania z nieodpłatnego świadczenia. System rejestracji jest też tak stworzony i zautomatyzowany, że wybieramy sobie interesujące nas województwo, powiat i później gminę czy miejscowość oraz godziny, więc naprawdę można skutecznie w bardzo szybki i prosty sposób trafić na najbliżej zlokalizowany punkt. Te punkty są i w miastach powiatowych, i w dużych miastach, ale też w małych miejscowościach, wsiach, małych gminach, więc warto rzucić okiem. Ta dostępność naprawdę jest. Tutaj jeszcze dodam, że osoby z niepełnosprawnościami mające kłopoty z dotarciem albo z komunikowaniem się mogą liczyć na pomoc za pomocą środków komunikacji na odległość, więc naprawdę tylko kliknąć, tylko rzucić okiem, jakie są wolne terminy. W zasadzie w większości punktów od ręki można liczyć na przyjęcie, więc ta dyspozycyjność jest. Fachowcy czekają, są. Rok do roku notujemy tysiące tych świadczeń u nas w systemie, więc w zasadzie nic, tylko korzystać.
3: W punktach można uzyskać pomoc między innymi w sprawach rodzinnych, mieszkaniowych, zadłużenia, świadczeń społecznych czy problemów związanych z obowiązującymi przepisami. Specjaliści wyjaśniają prawa i obowiązki, pomagają znaleźć rozwiązanie trudnej sytuacji, a w określonych przypadkach również przygotować odpowiednie pisma.
5: Zacznę od tego, że gwarantowana jest dyskrecja i tajemnica zawodowa związana z zawodem radcy prawnego i adwokata, więc można absolutnie liczyć na dyskrecję i tą dyscyplinę związaną z tajemnicą, więc każdy, kto przychodzi z nawet najtrudniejszym osobistym tematem związanym z aspektami prawnymi, może mieć 100% przekonanie, że to, co się omawia ze specjalistą w punkcie, zostaje w tych czterech ścianach i nigdzie nie jest dalej przekazywane. Natomiast my możemy patrzeć tylko statystycznie na ogólnie dokumentację, którą prowadzą wykonawcy, którzy zaznaczają obszary prawa, które są poruszane podczas wizyt, i to jest w zasadzie pełna skala tego wszystkiego, co jest związane z polskim prawem, bo pojawiają się i kwestie rodzinne, opiekuńcze, małżeńskie, pojawiają się kwestie związane z zadłużeniem, różnymi sytuacjami trudnymi, wynikającymi z jakimiś kredytami, parabankami, upadłością konsumencką i tak dalej, i tak dalej. Ale też przychodzą osoby w tematach różnych wyzwań natury karnej. Przychodzą osoby, które chcą rozmawiać o zachowku, o spadku, o różnych innych kwestiach związanych z majątkiem, którym dysponują albo którym muszą zadysponować w jakiejś przyszłości. To są sprawy związane z alimentami. To jest pełna skala i tutaj trudno byłoby powiedzieć, że dominuje jakiś jeden konkretny temat, bo ilu ludzi, ilu beneficjentów, tyle spraw. Nie ma praktycznie dwóch identycznych, bo zawsze są jakieś niuanse, zawsze są jakieś poboczne elementy temu towarzyszące. Natomiast to, co mogę z dumą powiedzieć, przez te lata udało się zbudować zespół kilkuset specjalistów, radców prawnych, adwokatów z różnych obszarów i dziedzin prawa. Są też i działają punkty specjalistyczne, specjalizujące się w określonych dziedzinach prawa, więc chyba nie ma takiego tematu, na który nie można byłoby uzyskać w ramach świadczeń odpowiedzi. Natomiast to, co jeszcze raz podkreślę, te świadczenia są możliwe do realizacji na etapie przedsądowym. Jeżeli trzeba już pełnomocnika, rozpoczyna się proces i trzeba fachowej pomocy, to tutaj już pozostaje liczyć na świadczenie profesjonalnych wykonawców, radców prawnych, adwokatów. To nie jest możliwe, tak to ustawodawca uregulował w ramach punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, czyli my podpowiadamy, z czym się wiąże postępowanie sądowe, jakie ścieżki rozważyć, jakie możliwości rozwiązań są dostępne, jakie ryzyka towarzyszą określonym działaniom, jak można próbować po kolei działania sobie zaplanować, żeby swoją sytuację uregulować. Możemy przeprowadzić mediację na etapie przedsądowym, możemy stworzyć plan wyjścia z zadłużenia albo analizę związaną z dostępnością różnego typu świadczeń społecznych. Możemy również sporządzić określone typy pism, przeanalizować albo wytłumaczyć, o co tak naprawdę w danym piśmie czy dokumencie chodzi.
3: Mówił prezes Stowarzyszenia Sursum Corda Marcin Kałużny.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
9: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
10: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
3: To jest program Tydzień w Opolu. Sandra Bruśniak, serdecznie zachęcam do wysłuchania audycji, bo w niej powiemy o uniwersytetach trzeciego wieku.
11: Bardzo zależy nam, aby ludzie w każdym wieku wiedzieli, że województwo opolskie to cudowne, fantastyczne miejsce do życia.
3: Zachęcimy Państwa także do uczestnictwa w jesienno-zimowych zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez Muzeum Wsi Opolskiej.
12: Najbliższe lekcje, jakie czekają na naszych odwiedzających, to takie nasze flagowe zajęcia jak kowalstwo, jak drukowanie na tkaninie albo zajęcia o wzorze opolskim.
3: Na Opolszczyźnie seniorzy udowadniają, że na zdobywanie wiedzy, rozwijanie zainteresowań i aktywne spędzanie czasu nigdy nie jest za późno. Za nami wojewódzka inauguracja roku akademickiego Uniwersytetów Trzeciego Wieku, która zgromadziła seniorów z różnych części regionu. Była to okazja do wspólnego świętowania, podsumowania dotychczasowych działań oraz przedstawienia planów na kolejne miesiące. Uniwersytety trzeciego wieku oferują swoim słuchaczom szeroki wybór zajęć. Od nauki języków obcych, przez warsztaty artystyczne i muzyczne, aż po sport, wycieczki i spotkania integracyjne. Jednym z artystycznych akcentów uroczystości był występ zespołu wokalnego Jesienne Róże z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Oleśnie. Seniorzy zaprezentowali swoje umiejętności muzyczne, pokazując, że emerytura może być doskonałym czasem na odkrywanie nowych talentów. Mówi Elżbieta Szaran, uczestniczka Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
8: Propozycja dla opolskich seniorów.
13: Jest naszym zajęciem na teraźniejszość i przyszłość. Spotykamy się w kółkach tematycznych, na przykład w zespole Jesienne Róże, który tutaj dzisiaj został zaproszony i tak się realizuje.
3: Aktywność seniorów wspiera również Samorząd Województwa Opolskiego. W 2026 roku na program Opolskie Uniwersytety Trzeciego Wieku przeznaczono aż 190 tysięcy złotych. Środki te pomagają realizować inicjatywy przygotowywane przez samych seniorów. Podczas inauguracji nie zabrakło również ważnych tematów dotyczących bezpieczeństwa. Uczestnicy wysłuchali wykładu poświęconego prawom osób starszych, sprawom majątkowym oraz zabezpieczeniu swojej przyszłości. Mówi Marta Hatalska, uczestniczka Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
14: Najważniejsze to mieć możliwości takie właśnie kontaktów. One są bardzo ważne, żeby zajęcia były na poziomie, komunikatywne, z dużą dozą elementu popularno-naukowego.
3: Jak podkreśla wicemarszałkini województwa opolskiego Zuzanna Donat-Kasiura, aktywność seniorów ma ogromne znaczenie nie tylko dla ich zdrowia i samopoczucia, ale również dla życia całych lokalnych społeczności.
11: W każdym wieku można jeszcze lepiej żyć, jeszcze lepiej pomagać sobie i wykorzystywać miejsce, w którym jesteśmy. Bardzo zależy nam, aby ludzie w każdym wieku wiedzieli, że województwo opolskie to cudowne, fantastyczne miejsce do życia.
3: Mówiła wicemarszałek województwa opolskiego Zuzanna Donat-Kasiura. Istotą programu jest wspieranie inicjatyw przygotowywanych przez samych seniorów, którzy najlepiej wiedzą, jakie zajęcia i przedsięwzięcia odpowiadają ich zainteresowaniom oraz potrzebom. Dzięki temu w różnych miejscowościach regionu mogą odbywać się warsztaty, wykłady, zajęcia językowe, artystyczne i ruchowe, a także wyjazdy edukacyjne czy wydarzenia kulturalne. Poszczególne uniwersytety rozwijają własną ofertę dostosowaną do oczekiwań słuchaczy. Dla wielu uczestników Uniwersytetów Trzeciego Wieku nowy rok akademicki oznacza kolejne spotkania, nowe umiejętności i plany, a przede wszystkim możliwość pozostawania aktywnym na własnych zasadach niezależnie od wieku. Zaznacza Magdalena Popławska, dyrektor Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.
15: 3 lata temu mieliśmy 19 uniwersytetów, dzisiaj inaugurację już ma 24 uniwersytety, więc grupa się rozrasta, jest bardzo aktywna. Wielką radością jest to, że dzisiaj jak Państwo przyjeżdżają, to nie witają się tylko z nami, ale przede wszystkim witają się ze sobą. Zawiązały się przyjaźnie, są nowe realizacje działań, projektów, także czekamy, co się jeszcze w tym roku akademickim wydarzy i mamy nadzieję, że będziemy mogli kontynuować wspólne działania.
3: Mówi Magdalena Popławska, dyrektor ośrodka Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Opolu. Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu to nie tylko miejsce, w którym można poznać dawną architekturę i życie mieszkańców opolskiej wsi. To również przestrzeń edukacji, rozwijania pasji i odkrywania przyrody. W ofercie skansenu znajdują się zarówno zajęcia dla dzieci i młodzieży, jak i warsztaty skierowane do osób dorosłych. W najbliższym czasie będzie można między innymi dowiedzieć się więcej o dzikich zapylaczach oraz spróbować swoich sił w tradycyjnym rękodziele.
8: Muzea w Opolu.
3: Muzeum od lat wykorzystuje swoje wyjątkowe otoczenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Zabytkowe budynki, dawne narzędzia, wyposażenie wiejskich domów i przedmioty codziennego użytku pozwalają uczestnikom lepiej zrozumieć, jak wyglądało życie na opolskiej wsi w przeszłości. Lekcje muzealne i warsztaty stanowią uzupełnienie szkolnej edukacji, a bezpośredni kontakt z historią i kulturą regionu pomaga poznać lokalne dziedzictwo w praktyczny sposób. Oferta skierowana jest przede wszystkim do zorganizowanych grup dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, a dostępne tematy obejmują różnorodne zagadnienia związane z historią, kulturą i tradycjami regionu. Więcej na ten temat mówi Justyna Zaręba. Posłuchajmy.
12: Mamy stałą ofertę edukacyjną dla dzieci i młodzieży szkolnej. Nasza oferta również jest już skrojona pod ten nowy rok szkolny, także serdecznie zapraszamy i nauczycieli, i większe grupy zorganizowane dzieci i młodzieży szkolnej. Najbliższe lekcje, jakie czekają na naszych odwiedzających, to takie nasze flagowe zajęcia jak kowalstwo, jak drukowanie na tkaninie albo zajęcia o wzorze opolskim. Mamy też nowości w naszej ofercie edukacyjnej. Są nowe lekcje o poczcie i kaligrafii, są nowe lekcje o obrzędowości bożonarodzeniowej. Lekcje mają stałą formę, wszystkie trwają 1,5 godziny. W zależności od tematu zajęcia są przygotowywane dla dzieci w różnym wieku. Są zajęcia skrojone dla dzieci młodszych, w klasach 1-3. Są zajęcia skrojone pod klasy starsze, ale dla każdej grupy wiekowej znajdziemy coś w naszej ofercie. Jeśli chodzi o takie około bożonarodzeniowe lekcje, to bardzo ciekawym tematem będą zajęcia Światy z opłatków. One będą skupiały się na tradycyjnych ozdobach bożonarodzeniowych. Będzie można wykonać właśnie takie Światy z opłatków. To były ozdoby choinkowe, które dawniej wykonywano. Są bardzo proste w wykonaniu, ale bardzo wdzięczne i pięknie prezentują się na choince, ale będzie można poznać również inne tradycyjne ozdoby, takie jak łańcuchy, bądź właśnie jeżyki. W listopadzie i w grudniu będziemy mieli też lekcje o piernikach, czyli nadal możemy spędzić czas w muzeum już w takiej aurze przedświątecznej, czy to wykonując ozdoby, czy wypiekać, czy piec pierniki. Można zapoznać się z tą tradycją piernikarstwa i poznać cały proces wypieku pierników i poznać dawne formy do wypieku pierników. Obowiązują zapisy na warsztaty. Można takiej rezerwacji dokonywać telefonicznie, dzwoniąc do działu edukacji i udostępniania. Zapoznajemy wszystkich zainteresowanych ze szczegółami tych warsztatów.
3: Muzeum przygotowało jednak również propozycje dla osób, które chcą przyjść indywidualnie i spędzić czas w sposób twórczy, a przy okazji dowiedzieć się czegoś nowego o otaczającym nas świecie. Jedną z takich inicjatyw są bezpłatne warsztaty edukacyjne poświęcone dzikim zapylaczom. Spotkanie odbędzie się w sobotę 17 października w godzinach od 10 do 13 na terenie Muzeum Wsi Opolskiej. Uczestnicy poznają bliżej pszczoły samotnice, trzmiele oraz inne owady, które odgrywają niezwykle ważną rolę w przyrodzie. To właśnie dzięki zapylaczom wiele roślin może rozmnażać się, a ekosystemy zachowują swoją różnorodność biologiczną. W Polsce występuje około 470 gatunków pszczół, a zdecydowana większość z nich to gatunki dzikie. Wiele z nich prowadzi samotnicze tryb życia i potrzebuje odpowiednich warunków do zakładania gniazd. Istotny jest również dostęp do roślin kwitnących, które zapewniają owadom pokarm. Podczas 3-godzinnych warsztatów uczestnicy dowiedzą się, jak żyją dzikie zapylacze, jakie znaczenie mają dla środowiska i w jaki sposób można im pomagać na co dzień. Okazuje się bowiem, że wspieranie tych pożytecznych owadów nie wymaga dużych nakładów ani specjalistycznej wiedzy. Czasami wystarczy odpowiednio zaplanować ogród, zadbać o rośliny kwitnące lub stworzyć miejsca, w których owady będą mogły bezpiecznie gniazdować. W trakcie spotkania będzie można również zobaczyć siedlisko zastępcze dla dzikich zapylaczy wykonane z gliny i słomy na terenie skansenu. W ramach projektu posadzono także lipę drobnolistną, czyli rodzime drzewo miododajne, które może stanowić cenne źródło pokarmu dla owadów. Warsztaty są bezpłatne, ale obowiązują wcześniejsze zgłoszenia za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Fundacji Koło Natury. W przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest rejestracja oraz udział dorosłego opiekuna. Spotkanie realizowane jest w ramach zadania publicznego pod nazwą Fundacja Koło Natury dla dzikich zapylaczy. Siedlisko zastępcze na terenie Muzeum Wsi Opolskiej. Projekt jest finansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. To propozycja dla wszystkich, którzy chcą lepiej poznać przyrodę, zrozumieć znaczenie zapylaczy i dowiedzieć się, jak nawet niewielkimi działaniami wspierać środowisko naturalne. Ale to nie jedyna propozycja przygotowana przez muzeum na 17 października. Tego samego dnia odbędą się również warsztaty rękodzielnicze poświęcone wykonywaniu tzw. pająków krystalicznych.
12: Pająki to jest ozdoba ludowa. Ona jest związana z Bożym Narodzeniem. Takie pająki wykonywało się właśnie w czasie jesiennym, aby zdobiły nasze domostwa i przynosiły szczęście na cały rok domownikom. Mają bardzo wdzięczną formę, bo niewiele potrzebujemy, aby je stworzyć. Tworzymy je ze słomy, nici i bibuły. Pająki krystaliczne, czyli takie konstrukcje stworzone z ostrosłupów, mogą mieć bardzo różne formy, od najprostszych do bardzo skomplikowanych, ale są bardzo wdzięczne, ponieważ nie potrzebujemy zbyt wiele materiałów i są to materiały bardzo proste w swojej formie, ale tworzą przepiękne ozdoby, zatem zachęcamy do udziału w tych warsztatach i poznania tradycyjnych ozdób ludowych, ale które również bardzo dobrze odnajdują się we współczesnym świecie.
3: Mówiła Justyna Zaręba. A Muzeum Wsi Opolskiej ma szansę zdobyć kolejne wyróżnienie. Jeszcze tylko do jutra trwa głosowanie w plebiscycie Cuda Polski 2026, organizowanym przez magazyn National Geographic Traveler Poland. To okazja, by docenić wyjątkowe miejsca na mapie naszego kraju i promować regionalne dziedzictwo. Opolski skansen pozwala odwiedzającym poznać dawną architekturę wiejską, tradycję oraz codzienne życie mieszkańców regionu sprzed lat, mówi Natalia Ciępka.
16: Nasz skansen oczywiście jest cudowny, więc zachęcamy. Wielkie głosowanie na Cuda Polski na naszych mediach społecznościowych. Pojawił się link i do 13 września można oddać swój głos.
3: Muzeum Wsi Opolskiej można oglądać także nową wystawę czasową poświęconą historii kowalstwa na ziemiach dzisiejszej Opolszczyzny. Ekspozycja przypomina o znaczeniu tego rzemiosła dla rozwoju regionu i zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego. Szczególne miejsce zajmuje kuźnia z ziemi Łowic, wyjątkowy zabytek, który ma już 300 lat i należy do najcenniejszych obiektów tego typu w zbiorach muzeum. Wystawa prowadzi zwiedzających przez dzieje kowalstwa od jego najdawniejszych początków aż po współczesność. Ekspozycja to okazja, by bliżej poznać pracę kowali, tradycyjne rzemiosło i jego rolę w historii Opolszczyzny.
16: Z racji, że obchodzimy w tym roku 300-lecie kuźni z ziemi Łowic, postanowiliśmy zorganizować wystawę czasową. Uwypuklimy to, co w naszym cudownym obiekcie już istnieje, ale jest też stworzona ażurowa konstrukcja z gablotami. W tych gablotach są rzeczy, które wykonali uczestnicy warsztatów i konkursu kowalskiego, też element naszego projektu. W środku jest też zawarta prezentacja w oknie. Kuźni jest prezentacja multimedialna, która prezentuje i historię kowalstwa, i historię opolskiego kowalstwa oraz samego naszego tutaj budynku z ziemi Łowic. W środku też udogodnienia jest nowe oświetlenie, żeby zabytki były lepiej widoczne. Są też opisy, żeby każdy mógł dowiedzieć się, jakie obiekty w środku mamy. Wystawa jest czynna do końca roku, więc zapraszamy bardzo gorąco i serdecznie. Na pewno każdy pasjonat dowie się czegoś ciekawego albo osoba, która w ogóle nigdy z takim rzemiosłem ginącym nie miała do czynienia. Bardzo potężna dawka wiedzy o dawnym kowalstwie jest tam zawarta, więc zapraszamy bardzo serdecznie. Projekt został dofinansowany z miejsca. Sezon co prawda mamy do połowy października, aczkolwiek wystawa jeszcze z nami jest zgodnie z projektem do końca roku i te cudowne wytwory ludzkich rąk można jeszcze będzie zobaczyć, bo konstrukcja wystawy zostaje i jak tylko warunki atmosferyczne pozwolą, no to do końca roku będzie można tutaj do nas zajrzeć, pospacerować i po terenie, bo muzeum jest czynne tak naprawdę cały rok spacerowo, no i ta wystawa właśnie będzie nam tutaj jeszcze umilać teren.
3: Mówiła Natalia Ciępka z Muzeum Wsi Opolskiej.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
9: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
17: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
18: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.

0: zaglądamy na Kolonię Gosławicką. Wczoraj ruszył remont skrzyżowania Ozimskiej, Witosa, Częstochowskiej i Tysiąclecia. Remontowana jest nawierzchnia skrzyżowania od stacji paliw do ulicy Częstochowskiej. Prace potrwają 2 tygodnie i będą podzielone na 2 etapy. Bezpiecznej drogi.
1: Zabieramy się za ten wtorek, bo to już w 6:30. Przyda się wam energia do działania, żeby dać sobie radę z tym 13. Żeby było łatwiej, podkręcamy tempo. Waldek Darłak, cześć, hej, dzień dobry.

Ja wiem, że ten wtorek trochę może boleć z samego rana. Za 20 minut siódma, ale żeby było lepiej, to my podkręcamy tempo w Melo Radio i to już teraz. Nasza torba jest do zdobycia dla was. Dzwońcie szybko pod 321-321-777. Kto obudzony, kto już nie śpi, kto w fajnej formie, no to czekam. Trzy poranne szoty też czekają. Dzwońcie 321-321-777. Z kim słyszymy się już za chwilę, sprawdzamy. 321-321-777. Torba czeka.

0: Everlasting, Armin Van Buuren i Sasha. Tak podkręcamy tempo od rana. Cześć Lila.
1: Cześć.
0: Cześć, miło cię słyszeć.
1: Z tej strony Lila.
0: Cześć Lila, z tej strony Waldek i Melo Radio. Hej, hej, Lila. Słuchaj, ludzie robią różne fajne rzeczy z samego rana. A ty co robisz?
1: To znaczy ja zawitałam do paczkomatu, a teraz ogólnie stoję pod sklepem. Idę na zakupy. A później jadę w trasę.
0: Za 15
1: tak siódma... wygląda mój plan.
0: Jasne, za 15:07 i dziewczyna po prostu musi zrobić zakupy. Dobra, a ta jazda to jakaś taka, wiesz, wyjazd taki dla ciebie, czy służbowo
1: to
0: w pracy?
1: To znaczy siostrę muszę zawieźć, wiesz, na takie szkolenie.
0: Szkolenie?
1: W ten sposób.
0: Po co ty ją wieziesz na szkolenie? Przecież ty jej zrobisz najlepsze szkolenie. Kto jej nie zrobi takiego szkolenia?
1: Niech się uczy.
0: Tak?
1: Niech się uczy. Dziewczyna.
0: Dobra, życia też. Okej, no i
1: dokładnie.
0: Dobrze. Lila, słuchaj, to my teraz się dowiemy trochę o tobie, wiesz, bo dla ciebie mam uwaga.
2: Trzy szoty w Melo.
0: Lila, pomidor czy ogórek?
1: Pomidor.
0: Książka czy audiobook?
1: Książka.
0: I teraz uwaga, zastanów się dobrze. Wstać o wiele za wcześnie, czy trochę zaspać?
1: Trochę za wcześniej, po prostu.
0: Akurat!

0: Kongs, This Girl w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo już za 7 minut, 7 na zegarach. To jest wtorek, a to jest Marcin, a Marcin ma niosy.
1: Jeżeli spóźniliście się dzisiaj do pracy albo zamierzacie się spóźnić, to dowiecie się dlaczego.
0: Spokojnie, niektórzy się jeszcze nie spóźnili, ale oczywiście wszystko przed wami. Niosy też, to już za chwilę.
2: A już o 7 zagramy
0: David Guetta, Yellow. A jak wam się śpieszy, no to run, run. Już niedługo też więcej o pogodzie na wtorek.

0: To jest Melo Radio. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
5: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka w dobie zmian technologicznych i obronnych. Dowiedz się więcej o wyzwaniach, możliwościach i szansach gospodarczych Opolszczyzny. Weź udział w 5. Regionalnym Kongresie Gospodarczym Edukacja i Rozwój, który odbędzie się 23 października w Silesia Centrum Dziedzictwa i Sztuki. Szczegółowy plan paneli, sylwetki prelegentów oraz rejestracja dostępne na www.opolskidlabiznesu.pl. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
9: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
10: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
11: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na Ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
13: Bo nie mam żadnych objawów.
14: Bo nie mam czasu.
15: Bo boję się diagnozy.
16: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
17: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
12: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Po reklamie.

0: wtorkowy poranek przyniósł do naszego miasta niewielkie zachmurzenie. Później będzie robiło się coraz bardziej słonecznie, a po południu możemy liczyć nawet na bezchmurne niebo. Na termometrach dziś maksymalnie 13 stopni, ale poranek jest zimniejszy niż wczoraj, od 5 do 7 stopni. Później zacznie się ocieplać. Na szczęście wiatr jest słaby, a ciśnienie wysokie.
1: Jest prawie 7. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: Poziom zagrożenia w szkołach znacząco spadł, tak przynajmniej twierdzi premier. Do tej pory zatrzymano 135 osób, mówi Donald Tusk.
3: Nasze działania i pewnie czas doprowadziły do tego, że to napięcie w sieci i te ryzykowne sytuacje są już bardzo zredukowane.
2: Policja będzie pracować w podwyższonej gotowości tak długo, jak będzie to konieczne. Władimir Putin bardziej niż Wołodymyr Zełenski chce porozumienia w sprawie zakończenia wojny. To słowa prezydenta USA, Donalda Trumpa. Włoscy studenci rozbili namioty przed siedzibą parlamentu w Rzymie i gmachami największych uczelni w kraju. Protestują przeciwko wysokim kosztom życia i mieszkań. Ponad połowa Polaków spóźnia się do pracy. Tak wynika z badania Personal Service, najczęściej przez korki. Na kolejnych miejscach są zaspanie oraz poranne uprawianie miłości.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Poranne uprawianie. No, to niektórym dzisiaj od samego rana dzień się zrobił fajny, nie? Poza tym uważam, że jeżeli ktoś przez to się spóźnił, to jest jak najbardziej usprawiedliwiony. Cześć, siemanko, jest 7. Dużo energetycznej muzy dla was mamy. Podkręcamy tempo i gdy inni gadają, my już gramy. Waldek Derbak, hej.

Tanya Cruz i Florida, Hangover. Podkręcamy tempo w Melo Radio, to już 12 minut po godzinie 7. Ja wiem, że się śpieszycie, ale liczę na to, że będziecie mieli chwilę na to, żeby wysłać nam głosówkę. Słuchajcie, dzisiaj 13, no to musimy tak, żeby wiecie, oswoić ten dzień, żeby jakoś się na niego odpowiednio nastawić, przygotować, no być po prostu gotowym i żeby nic was nie zaskoczyło. Bo wiadomo, podobno czarny kot przynosi pecha, rozbite lustro, to jakieś tam lata nieszczęście i w ogóle przechodzenie pod drabiną, to też mówią, że lepiej nie. Słuchajcie, to chcemy was zapytać o takie, wiecie, fajne, oryginalne rzeczy, a może takie standardowe. Co przynosi pecha? Co? Czekamy na wasze głosówki. Albo czego lepiej nie mówić, żeby nie zapeszyć? Czego lepiej nie mówić, żeby nie zapeszyć? No to wy powiedzcie. Czekamy na wasze głosówki na meloradio.pl, bo fajny merch za najlepsze propozycje też czeka. Wbijajcie, najlepiej z telefonu, najwygodniej i tam na dole słuchawkę wystarczy nacisnąć i wysłać nam głosówkę i potem się słyszeć w Melo.

Bells of Trips. W Melo Radio podkręcamy tempo i pytamy dzisiaj, czego lepiej nie mówić, żeby nie zapeszyć. Czekamy na wasze głosówki, są już pierwsze propozycje. Na przykład, ale ten kwiatek rośnie. Albo dziś szef jest taki miły. No, albo chyba już nie będzie padać. Dajcie znać, czego lepiej nie mówić, żeby nie zapeszyć. Czekamy na głosówki na meloradio.pl. Możecie wbijać i nagrywać. Bardzo prosto to się robi. Słuchajcie, podobno bardzo prosto też wziąć udział w pewnym konkursie sportowym. To są regaty w gigantycznych dyniach. To takie nietypowe zawody, w których uczestnicy wiosłują w wydrążonych, olbrzymich owocach dyni. Wiadomo, jesień mamy. Takie zawody jesienią odbywają się między innymi w Europie, w Belgii, ale w Stanach też są bardzo popularne. Takie trochę inne spojrzenie na tematy dyniowe, Halloween i w ogóle. W Polsce gigantyczne dynie są z kolei popularne, ale zamiast regat to organizuje się głównie konkursy na najcięższy okaz. I gdybyście chcieli wystartować, to podpowiadam, że rekordowo ciężka dynia, taka najcięższa w Polsce, ważyła aż 918 kilogramów. Było z tego chyba trochę zupy dyniowej. Ciężki temat. Podkręcamy tempo w Meloradiu 19 po 7.

0: Czego? Czego lepiej nie mówić, żeby nie zapeszyć? 13 we wtorek. Dajcie znać, czekamy na wasze głosówki. Sporo propozycji tekstowych, ale czekamy też na głosówki. Nagrywajcie, wchodźcie na meloradio.pl, wystarczy nacisnąć tą słuchawkę, no i nagrywać. To czego lepiej nie mówić, żeby nie zapeszyć? Na przykład, dojedziemy, albo dobry piesek, albo to zajmie tylko 5 minut. No, a, albo jasne. Klasyczek, spokojnie, mam wszystko pod kontrolą. Mm-hmm. Czekamy na głosówki, czeka fajny merch. Prawie w pół do 8 w Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama. Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następne zakupy za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na IKEA.pl.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Cześć, tu Baza!
6: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
7: Czekają na was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
8: I spotkanie z nami na żywo.

0: urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: Opolskie stawia na włączenie społeczne. Fundusze europejskie wspierają kluby integracji społecznej, ośrodki wspierania ekonomii społecznej i zakłady aktywności zawodowej, gdzie każdy może się rozwijać i odzyskać pewność siebie.
5: Kiedyś nie wiedziałem, od czego zacząć, a dziś mam plan i wsparcie.
6: U mnie było podobnie. Spotkania z doradcą, warsztaty i szkolenia dały mi poczucie, że mogę więcej.
4: Tak działa włączenie społeczne. Praktyczne wsparcie, realne możliwości i indywidualne podejście. Sprawdź, co fundusze europejskie mogą zmienić u Ciebie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Znowu sezon przeziębieniowy, a ty jak zawsze w super formie?
12: Poznaj mój sekret, czarnuszkę CCD.
11: A co to znaczy CCD?
12: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio, czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
11: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
13: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: O reklamie.
5: Podkręcamy tempo w Melo Radio we wtorek rano. Teraz Hendrix i Golden. Za 27 minut już będzie ósma.

0: Bambi jak Laosia w Melo Radio we wtorek 13. Pytamy dzisiaj i sprawdzamy, co przynosi pecha. Na przykład podobno pecha przynosi sprzątanie, gdy jest już ciemno. A w twoim wypadku?
1: Co przynosi pecha? Mm-hmm. W moim przypadku mąż.
0: Okej. Pozdro dla męża. Okay. A czego lepiej nie mówić, żeby nie zapeszyć?
2: Że ja nie dam rady.
0: Aha.
3: Sprawdziłem pogodę. Nie będzie padać.
0: No jasne.
4: U nas policja nie zatrzymuje.
0: Mm-hmm. Czego lepiej nie mówić, żeby nie zapeszyć?
5: Stary, nie przejmuj się, nic mi nie będzie.
6: Także Waldek, nie przejmuj się.
0: Nie przejmujcie się.

0: Marina Lonin, Let Me Forget You w Melo Radio. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was, mamy też wtorek i Marcina, który ma newsy.
1: Tak, a w tych newsach na pewno zajrzymy na boisko.
0: Za 8 minut 8.
2: A już o 8 zagramy.
0: Happiness is so sad i Swedish House Mafia. Zajrzymy też do prognozy.

0: Pogodę za chwilę o tym, ile na termometrach dzisiaj.
1: Reklama. W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
2: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny. Muzyka i głos.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% zł 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Znowu sezon przeziębieniowy, a ty jak zawsze w super formie?
7: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
6: A co to znaczy CCD?
7: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio, czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
6: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
4: Od Oleofarm.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
10: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
11: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
10: Twoja definicja dobrego snu.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
15: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
14: Pieskie życie ma smak!
15: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
16: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Po reklamie.

0: mniejszej przy autostradzie A4 między węzłami Opole Południe i Krapkowice. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad chce tam zamontować ekrany akustyczne. W przetargu stanęło 9 firm. Wybrany wykonawca będzie miał 15 miesięcy na roboty. Szerokość. Na razie mamy zimny poranek, ale przed południem temperatura w mieście zacznie rosnąć. Maksymalnie dziś 13 stopni po południu i wtedy też będziemy mieli bardzo dużo słońca. Od jutra możemy liczyć na delikatne ocieplenie. 16-15 stopni tak utrzyma się do soboty i tylko jutro przed południem może pojawić się lekki deszcz. Poza tym pogodnie. W niedzielę więcej chmur.
1: Już prawie 8. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
2: Dwaj obywatele Turcji zatrzymani w sprawie podpalenia stacji Starlink na Mazowszu. Turcy zostali zatrzymani na terenie Niemiec, gdzie mieszkali. Działali na zlecenie obcych służb, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
3: Zlecenie rosyjskie. Stawione zostaną zarzuty, jeżeli chodzi o sabotaż, akty dywersji i działanie na zlecenie obcego wywiadu.
2: Turcy mają zostać przekazani Polsce. Tymczasem w nocy Rosja znów zaatakowała Kijów i Lwów. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali alerty. Przed 5 rano zostały odwołane. Papież idzie do szpitala. W rzymskiej poliklinice Gemelli będzie miał usuwany guzek na płucu. W lecznicy wprowadzono szereg środków bezpieczeństwa. Piłkarki reprezentacji Polski zagrają dziś z Belgią. To rewanżowy mecz pierwszej rundy baraży o awans na Mistrzostwa Świata w Brazylii. Spotkanie w Gdańsku rozpocznie się o 18:00.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
5: A my już niedługo zagramy o fajny Melo Merch w naszej zabawie Ostatnie Słowo. To przed nami, a wcześniej to energetycznie wam zagramy Swedish House Mafia zgodnie z obietnicą. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Waldek Derbach, siemano, hej, jest 8:00.

Martin Solveig i Alma All Stars. A dzisiaj to wy możecie być gwiazdą naszej zabawy, którą zaczynamy już za chwilę. No warunek to oczywiście taki, że musicie zadzwonić do Melo i to już teraz. Czekamy na dwie osoby. 321-321-777. Fajny merch mamy dla was. Do zgarnięcia są skiety, no i do tego oczywiście Melo Torba. Czekamy, kto dzisiaj powalczy, kto dzisiaj czuje, że to jest jego dzień i 13. chce zrobić sobie taki fajny wtorek od rana. Dzwońcie już teraz. 321-321-777. Czekamy na was. Zaczynamy już za chwilę naszą zabawę. Ostatnie słowo. Dwie osoby mają szansę. Dzwońcie teraz.

0: Ostatnie słowo.
1: Podkręcamy tempo od rana w Melo Radio. Tak jest u nas gorąco. Jest z nami Marcin. Cześć Marcin.
2: Siema, siema.
1: Siema, siema, cześć Marcin. Marcin generalnie, słuchajcie, to jeździ dużym samochodem w takim miejscu, gdzie trzeba budować pewne rzeczy. Ale Marcinowi idzie świetnie. Zgadza się?
2: Pewnie.
1: Dobra, Marcin skupiony. Powinna być też Ola, ale coś się obawiam, że chyba nam się tutaj coś rozłączyło. Ola, czy ty jesteś? Halo, halo?
3: Halo,
1: Ola. Ola, Ola, Ola. Jest Ola, czy nie ma Oli? Halo?
4: Ola, jest Ola, czy nie ma Oli?
1: Halo, halo, halo, kto tam?
4: Adrian.
1: Adrian, cześć Adrian. Adrian, przycisz troszeczkę swoje radio, dobrze? Adrian? Chyba się nam Ola rozłączyła, ale wskoczył Adrian. Niech i tak będzie. Adrian, znasz zasady tej zabawy? Tak na szybko cię zapytam.
4: No znam.
1: No, to ja wam przypomnę, panowie. Jest Adrian i jest Marcin. Uwaga, słuchajcie. Za chwilę ja podam kategorię. Z tej kategorii wy musicie podawać słowa. Podajecie po jednym słowie. Najpierw słowo jedno mówi Adrian, zaraz później swoje słowo podaje Marcin. Znowu Adrian, znowu Marcin. Kto powie więcej słów, zgarnia skiety Melo Radia, kto mniej Melo Torbę. Na wszystko jest 20 sekund. Ja mierzę czas, wy się tym nie przejmujcie. Jak czas minie, to wam powiem. Natomiast ważne jest to, żebyście mówili po jednym słowie. Raz Adrian, raz Marcin. Zacznie Adrian po tym, jak powiem czas start. Czy to jest jasne? Panowie, uwaga.
4: Tak.
1: Dobra, ale skupienie, normalnie, czujecie to ciśnienie? Dobra, uwaga, kategoria na dzisiaj, przybory szkolne. Czas start, Adrian.
4: Ołówek.
2: Długopis.
4: Książka.
2: Biurnik.
4: Zeszyt.
2: Gumka.
4: Kreda.
1: Rzutem na taśmę. Adrian 4, Marcin 3. Słuchajcie, takiego ciśnienia to w tej zabawie jeszcze chyba nie była. Przecież chodzi o to, żeby dzień fajnie zacząć. Adrian, gratulacje, rzutem na taśmę.
3: Brawo.
1: Zdobywa czwarty punkt. No i udział w tej zabawie dla ciebie, Adrian, już teraz wysyłamy skiety Melo Radia. A dla Marcina też mamy coś fajnego. Melo Torba już pakujemy, na pewno się przyda w tym sezonie. W pracy zapewne też będzie się można fajnie ponosić. No i powozić dużym autem.
0: Ostatnie słowo.
1: Jutro znów się bawimy razem z wami, jak zawsze w Melo po 8:00.

0: Modelki włodarskie. Dzisiaj bardzo ważne, żeby od samego rana 13 we wtorek każdy ruch był przemyślany. Słuchajcie, w jakim kierunku sztuczna inteligencja się rozwija i do czego, do jakich oryginalnych prac ostatnio zostaje wykorzystywana? O tym już za kilka chwil w Melo. A wcześniej Lily Wood. Jest prawie w 8:30.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
5: O, widać, że czujesz się pewnie. Jak ty to robisz?
4: To moje wkładki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
5: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowej, testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
4: Spróbuj koniecznie.
5: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.
6: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
7: Tak, a co?
6: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
7: Już robię drugą.
6: Na komputer.
7: Już biorę pożyczkę.
6: Na co?
7: Na komputer. Moje ty szczęście.
8: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
9: Aliorbank albo nic.
8: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
10: Muzyka i głos AI.

0: Devitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moto Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę o Moto 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omodajayku.pl.
6: Znowu sezon przeziębieniowy, a ty jak zawsze w super formie?
7: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
6: A co to znaczy CCD?
7: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio, czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
6: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
8: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super cenę.
9: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
10: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
14: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Za 17 minut, 9 będziemy już mieli, no i już mamy sztuczną inteligencję do wielu różnych celów i sytuacji wykorzystywaną. Bardziej wam życie ułatwia czy utrudnia? Korzystacie? Słuchajcie, sztuczna inteligencja obecnie wymyśla desery w japońskich sklepach. Jedna z sieci testuje takie wykorzystanie AI do opracowywania nowych smaków deserów. No mówią, że algorytmy pomagają proponować nietypowe połączenia, na które podobno człowiek by nie wpadł. No to co, czekam na ciasto czekoladowe z ogórkiem i musztardą.
1: Smacznego!

0: Waka, Tobi Around i Tiesto i najlepszy drop nowych hitów, który mamy dla was w Meloradiu. Mamy też newsy. Marcin, o tym co za chwilę.
1: Masz może pożyczyć 450 tysięcy funtów?
0: Jasne.
1: Bo samochodu szuka, mi taki się znalazł, fajna okazja, wiesz, po starszej pani.
2: Już o 9:00 zagramy.
0: Bauza i Magnetic Melo. Słuchajcie, w gratisie dorzucę wam jeszcze prognozę pogody. Będzie o tym, czy będzie padać, czy poświeci.
2: Reklama.
3: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: co? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
3: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
2: A gdzie tak jest?
3: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
2: O, już zatrudniam.
3: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień, a 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
14: Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następne zakupy za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na IKEA.pl.
15: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. Devitum. Witamina D codziennie przez cały rok.
16: Panie Pascalu,
17: tak?
16: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
17: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
16: A to pędzę, lecę, pa!
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
19: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
20: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
19: Pieskie życie ma smak!
20: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
21: Po reklamie. Trafik.
22: Teraz zaglądamy na rozbudowywany odcinek ulicy Bączyka w Opolu. Droga ma już swoją konstrukcję. Powstają włączenia z ulicy Czystej do Bączyka oraz Wrocławskiej. Trwa budowa kanalizacji deszczowej, a w planie jest również nowe oświetlenie oraz budowa miejsc postojowych. W kalendarzu mamy dzień bez stanika, ale poranek w mieście jest tak zimny, że chyba nie ma sensu świętować. Później zrobi się cieplej, maksymalnie do 13 stopni. Dziś nad miastem będzie bardzo ładnie. Jutro za to o poranku pojawi się lekki deszcz, a potem w ciągu dnia będzie więcej chmur niż słońca, choć możemy liczyć na rozpogodzenia. Będzie cieplej, od 8 do 15 stopni.
23: Już prawie 9:00. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
24: Dwa statki zostały trafione przez drony na Morzu Czarnym u wybrzeży Bułgarii. Jeden z nich zatonął. Za podanie ciepłego posiłku czy ogrzanie migranta będzie grozić do 3 lat więzienia. Taki będzie efekt regulacji, którą proponuje resort spraw wewnętrznych i administracji. Prawnicy są oburzeni, pisze dziś o tym Rzeczpospolita. Hubert Hurkacz zagra o ćwierćfinał turnieju w Szanghaju. Jego rywalem będzie Hiszpan Alejandro Dawidowicz-Fokina. Hubert przyznaje, że niedawna wygrana z Nowakiem Dziokowiczem może być ciężarem.
25: Po pokonaniu Nowaka nie jest tak łatwo utrzymać najwyższą formę. Na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom.
24: Początek pojedynku Hurkacza z Dawidowiczem-Fokiną około 13:30. Bentley zbudowany dla brytyjskiej królowej Elżbiety trafił na aukcję. Jego cena może sięgnąć nawet 450 tysięcy funtów, ale przecież jest w dobrym stanie. Starsza pani jeździła nim tylko do pałacu.
26: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
27: Dzisiaj wtorek, 13, więc nawet bez takiej fury to niektórzy mają niezłą jazdę od samego rana. A my jeszcze bardziej podkręcamy tempo i gdy inni gadają, my już gramy. Baldek Darłak, siemano, hej, jest 9:00.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio, 12 minut po godzinie 9. Mamy dzisiaj wtorek, ten jedyny taki wyjątkowy, bo 13 we wtorek dzisiaj się słyszymy. Słuchajcie, ale okazji jest więcej do tego, żeby poczuć się dzisiaj fantastycznie. No. Dzień noszenia garnituru jest.
1: O proszę, nie ma.
0: No, akurat. Dzień noszenia garnituru, ale też jest dzień nienoszenia, słuchajcie, bo jest dzień bez stanika też dzisiaj przy okazji.
1: Też także nie założyłem, więc no, to jest okay.
0: Przypominamy, nie? A za chwilę to o tym wam powiemy, jakie pamiątki z podróży są ostatnio bardzo modne i ludzie je przywożą i noszą.

0: Bryska jak Lana Del Rey w Melo. No i lato, to wróćmy jeszcze wspomnieniami trochę do tego lata, bo wiadomo, jak lato, to wakacje, wyjazdy, podróże, no i pamiątki z różnych fajnych miejsc. Lubisz sobie coś tam przywieźć od czasu do czasu?
1: Pewnie, że lubię.
0: To może być teraz zaskoczony, uwaga, bo jest nowa moda w podróżowaniu. Ludzie się chwalą, że jako pamiątki przywożą na przykład torby z lokalnych supermarketów, ale nie, że z zakupami, tylko takie zwykłe torby po prostu z marketów, żeby nie powiedzieć reklamówki. Nie magnes na lodówkę, ani kubek z nazwą miejscowości, ale właśnie takie niby proste i zwykłe przedmioty codziennego użytku z odwiedzanych miejsc ludzie przywożą.
1: Powiem ci, że taką bawełnianą to bym sobie przywiózł z paru marketów.
0: To
1: jakaś za granicą
0: myśl i byłbyś wtedy w trendzie. Ten trend jest określany jako tak zwany pilgrim merch. A ja się tak zastanawiam, czy hotelowe ręczniki albo szampon też się liczą, bo jak tak, to mam znajomego, który trenduje już od dawna.

0: Griffin, World Away. W Melo Radio mamy wszystkie najbardziej energetyczne numery potrzebne w taki dzień jak dzisiaj, wtorek 13. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Już prawie w pół do 10. Criss Cross Amsterdam, między innymi będzie też Natalia Nykiel, to już za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Autopromocja. Festiwal Ant On Air w Melo.

0: tego dnia. Autopromocja. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl. Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequency,

0: 31 raz Opole staje się światową stolicą rytmu. Wytrawny Jazz Fusion i Frank Gambale All Star Group, Paul Vertigo z Pat Metheny Group, a z nimi ikony polskiego jazzu Krzysztof Ścierański i Krzysztof Puma Piasecki. Goat Factory, czyli Marco Mineman, gitarzysta Guns N' Roses Ron Bumblefoot Tal, klawiszowiec Dream Theater Derek Sherinian oraz basista Chica Corea Rick Fierablacci. Stardust, czyli Matt Starr z Mr. Big, Marco Mendoza z Whitesnake oraz Soren Andersen od Glenna Hughesa. Drumfest Opole. Poczuj tę energię.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
4: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Na Dzień Nauczyciela praliny Merci od 210 do 250 gramów 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 października.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A chleb Graham, 1,99 zł. Kaufland.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
14: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
15: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
16: Po reklamie. Autopromocja.
17: Ale wiksa! I to od rana w sumie. W robocie czy nie? Podkręcamy tempo w Meloradio.
18: Pasy zapięte?
19: No dobra, już zaraz zapinam.
17: Co? Bo nie słyszę, przepraszam.
19: No już, chwila, no chłopie, jak grasz taką muzę, to się nie dziw.
17: Och, rozumiem. Wy też zapnijcie pasy, bo podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14. I to jest naprawdę super, bo razem możemy wszystko. Siema, Adi z tej strony, ja na was poczekam jak coś. Do zobaczenia.

Natalia Dekiel w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Na pogodę i humor szefa to raczej nie macie wpływu, ale za to możecie podziałać w temacie finansów, bo jest szybka kasa do zgarnięcia. Słuchajcie, czekają 200 zł i od razu można sobie poprawić humor 13, bo jak do was zadzwonimy, to pieniądze będziecie mogli wydać od razu. Tak to fajnie zadziała. Tylko mamy jedno pytanie, na co pójdzie ta kasa? Zgłaszajcie się na meloradio.pl już teraz. Napiszcie, na co wydacie szybką kasę. Czekamy na oryginalne pomysły. 200 zł na pewno trafi do kogoś już niedługo. 200 wyczekają. My też czekamy na was na meloradio.pl. A teraz już Illa Yokes i Lawinia i Reasons w Melo.

0: Najlepsze drop nowych hitów mamy dla was. Don't go breaking my heart, Joel Corey. A to jest Adi, który ma dużo dobrych rzeczy dla was na tego 13.
1: No bardzo, naprawdę. Tak mi się wszystko pięknie układa, że to jest szok. Tak mi się dzisiaj też nie chce, że o matko, ale zaraz o tym pogadamy więcej. Bo wtorek to jest strasznie trudny dzień tygodnia, ale damy radę.
2: A już o 10:00 zagramy.
1: No właśnie, zagramy m.in. Tobi Romeo i Fly High.
0: Obiecuję, że jutro będzie już łatwiej.
1: Naprawdę tak.
0: Racja. Będę w 6:30, wy też bądźcie.
1: Supi, supi. Ja was zapraszam i za chwilę pogadamy o tym, że się nie chce i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby jednak się zachciało.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na mini party, mini parapetówka, bo dzisiaj się przeprowadzamy.
2: Kasa leci już do ciebie.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy tak,

0: Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Przesiądź się na oszczędności.
3: Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na biletypolregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
4: Bo ja widzę świat inaczej niż ty.
5: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
6: 31 raz Opole staje się światową stolicą rytmu. Wytrawny Jazz Fusion i Frank Gambale All Star Group, Paul Vertigo z Pat Metheny Group, a z nimi ikony polskiego jazzu Krzysztof Ścierański i Krzysztof Puma Piasecki. Gold Factory, czyli Marco Mineman, gitarzysta Guns N' Roses Ron Bumblefoot Tal, klawiszowiec Dream Theater Derek Sherinian oraz basista Chica Corea Rick Fierabracci. Stardust, czyli Matt Starr z Mr. Big, Marco Mendoza z Whitesnake oraz Soren Andersen od Glenna Hughesa. Drumfest Opole. Poczuj tę energię.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. 2 opakowania plus 1 za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. 2 opakowania plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
1: Lidl, to się opłaca.
12: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
13: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
12: O, pieskie życie ma smak!
13: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
14: Po reklamie. Autopromocja.
15: Co tam, studenci? Wakacje się skończyły? Trzeba było wrócić na uczelnię?
16: Do zakuwania w nocy?
15: Ale jak studia, to wieczorem melanże. I dobrze się składa, bo wieczorami...
16: Idę w Melo.
15: Na koniec dnia odpinamy wrotki i obowiązki odkładamy na bok.
16: Chodźcie w Melo razem ze mną. Od poniedziałku do czwartku po 18.
15: Pychu, zapraszam.
14: Autopromocja. To jest Melo Radio. Trafik.
17: Budowa prawoskrętu z ulicy Wrocławskiej w Partyzancką w Opolu wkracza w ostatnią fazę. Na razie skręcić w prawo możecie, ale ze środkowego pasa. Oprócz budowy prawoskrętu zadanie obejmuje też rozbudowę sygnalizacji świetlnej oraz przebudowę przejścia dla pieszych.

0: Dziś nad miastem mamy okno pogodowe. Słonecznie będzie w zasadzie do końca dnia. Również po zmroku możemy liczyć na bezchmurne niebo. A na termometrach? No, rzeczywiście jest zimno, bo jeszcze nawet nie mamy 10 stopni, ale z każdą kolejną godziną będzie coraz cieplej i po południu termometry maksymalnie pokażą 14 stopni. Wieczorem z powrotem około 10 stopni.
1: Są newsy Meloradia.
0: Dawid Filipowski, zapraszam. Uczniowie opolskich szkół zaprotestują przeciwko przemocy. Za niespełna pół godziny przed placówkami odbędzie się wspólny, cichy protest uczniów, nauczycieli i innych pracowników oświaty. Akcja jest odpowiedzią młodzieży na ostatnie wydarzenia związane z atakami w szkołach. A miasto dla młodzieży przebuduje filię MDK-u przy ulicy Skautów Opolskich. Powstanie drugi budynek, który będzie mieć mnóstwo nowych funkcji, mówi dyrektorka Młodzieżowego Domu Kultury Elżbieta Marciniszyn.
2: Powstanie nowy obiekt o wyglądzie takim, powiedziałabym, bardziej kosmicznym i z amfiteatrem, i z dużą salą widowiskowo-koncertową na 350 miejsc, z nowymi pracowniami, z kawiarnią, z salą zabaw.
0: Istniejący budynek z kolei przejdzie gruntowny remont. Na koniec Teatr Bez Barier. W sobotę opolski Teatr Lalki i Aktora wystawi spektakl Dźwiękoznaki Literaki z udogodnieniami dla osób ze szczególnymi potrzebami. A za godzinę wrócimy do głośnej sprawy opolskiego biskupa.
3: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Kolej wjeżdża z nowym rozkładem jazdy. Od 13 grudnia PKP Intercity uruchomi aż 600 pociągów dziennie. Połączeń przybędzie najwięcej do Warszawy, Poznania, Szczecina, Wrocławia i Trójmiasta, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
5: Pasażerowie z Warszawy podróżujący do Trójmiasta odjazdy co pół godziny, co godzinę Poznania.
4: Pociągi mają też jeździć szybciej, na przykład z Krakowa do Gdańska w 4 godziny i 45 minut. Nie żyje amerykański aktor R.J. Mead. Był znany z roli syna Waltera White'a w serialu Breaking Bad. Miał 34 lata. Po próbie zamachu na samolot Fly Dubai, Izrael zakazał lotów dla załóg z 31 państw. Chodzi głównie o kraje muzułmańskie. Miniaturowe roboty mogą zastąpić operacje na otwartym sercu. Według naukowców w przyszłości będą dostarczały leki prosto do odpowiedniego miejsca.
6: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus. Prebiotykiem.
3: Na zegarach 10:00, siemanko, Adi z tej strony. Kiedy inni gadają, my już gramy, Tobi Romeo i Fly High i to jest pozycja, którą zacznę. A w międzyczasie pytam, czego wam się dzisiaj nie chce? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Nagrajcie głosówki. A nasz WhatsApp na meloradio.pl.

0: Kung, Theophilus London i Galaxy, 14 minut po 10, podkręcamy tempo, a ja dzisiaj pytam, czego wam się nie chce? Bo ja jakiś taki dzisiaj trochę jestem leniwy, szczerze mówiąc. Kądziu?
1: Czego mi się dzisiaj nie chce? Nie chce mi się siedzieć w domu, ale muszę, bo jestem przeziębiony i boli mnie gardło. Pozdrawiam.
0: Ale bidula, stary, jesteśmy z tobą, nie przejmuj się niczym, wszystko będzie okej, zaraz wyzdrowiejesz i będziesz hasał jak ta rosałka. A czego wam się dzisiaj nie chce? Czekam na WhatsAppie Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl. Dawajcie, jestem mega ciekawy, czekam na głosówki.

0: Neptunika, What If, tak gram wam w Meloradio, 26 minut po 10. Cały czas też czekam na wasze głosówki, pytanie, czego wam się dzisiaj nie chce, może macie coś takiego tough do załatwienia. Jestem mega, ale to mega tym tematem zainteresowany. WhatsApp Meloradio znajdziecie na meloradio.pl, tam możecie też bezpośrednio kliknąć sobie i macie dostęp. O, i już, możecie nagrywać. A w tej godzinie Liwka, poza tobą nic, pięknie to zagra.
1: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
2: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
4: Panie Pascalu.
5: Tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
10: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
13: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś wszystkie sery w plastrach 150 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
14: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Mamy niskie ceny.
16: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
17: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
16: Pewne zwycięstwo.
17: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
18: Go! Piastorama.
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
18: a w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie, na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.

0: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej. Po reklamie.

niezmiennie. Klimat genialny, dużo pozytywnej energii. No i podkręcanie tempa. Czyli wiecie, że słuchacie Melo i bardzo dobrze. One Night of Love to Marlon Hofstadt i 18 minut do godziny 11. Szybkie przypomnienie, kindly reminder, to jest very istotne. Szybka kasa, 200, nawet 500 złotych. Ja wiem, pieniądze szczęścia nie dają. Piszecie mi o tym, wszyscy jesteście tak szczęśliwi i w ogóle zakochani. Super, bardzo się cieszę waszym szczęściem. Ale hajs też może dać trochę uśmiechu. 200, a nawet 500 złotych, na co tylko chcecie. Napiszcie o tym na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. I jak już to zrobicie, to miejcie włączony dźwięk w telefonie, bo do was oddzwonimy. Kaigo, take me back już teraz.

0: James Hype i Confession w Meloradio. 10 minut do 11. Podkręcamy tempo i Marcin Sikora właśnie do mnie dołączył. Siema.
1: Cześć.
0: Co tam masz w newsach?
1: Będzie pewna prawda o lekarzach i leczeniu.
0: Czy będzie to prawda niebezpieczna?
1: No dla niektórych być może, aha, dla naszych portfeli na pewno.
0: O, no i teraz to się nazywa konkretem. Dobrze, w takim razie bądźcie blisko Meloradia, bo jak widzicie, będzie grubo.
2: A już o 11 zagramy.
0: Bibi Rexa, David Guetta i Sad Girls w Meloradio. I tak rytmicznie wejdziemy w 11. To zagram bardzo, ale to bardzo chętnie.

0: meloradio.pl, no i wspierajcie swoich faworytów.
1: 30 Meloradia.
0: Olek Pych, zapraszam.
2: So let me try.
1: Najlepsze melo jest tylko u nas.
3: Bo nie warto stać w miejscu.
4: Bo liczy się dobra energia.
3: Bo ciągle dodają coś nowego.
1: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
5: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Omoda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb. Szczegóły w salonach i na omoda.jq.pl.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte

0: K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2 – nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Przesiądź się na oszczędności!
2: Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety polregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
5: Rozumiemy te pokusy. Dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Crédit Agricole.
6: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Znowu sezon przeziębieniowy, a ty jak zawsze w super formie?
8: Poznaj mój sekret, czarnuszkę CCD.
7: A co to znaczy CCD?
8: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio, czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
9: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
10: Od Oleofarm.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
15: Po reklamie.

0: Błękitne niebo nad miastem wynagradza nam ten zimny poranek, który już za nami, ale nie świętowałbym za bardzo, nie ubierał garnituru, bo maksymalnie termometry dziś pokażą 14 stopni po południu. No umówmy się, to nie jest zbyt dużo. Jutro o poranku będzie cieplej, od 8 do 10 stopni, a potem do 15, ale jutro o poranku może pojawić się lekki deszcz, a później rozpogodzenia.
1: Są newsy Melo Radia.
0: Dawid Filipowski, zapraszam. Proboszcz, który oskarżył biskupa opolskiego o molestowanie, został wydalony ze stanu duchownego i trwa jego proces w sądzie. Śledczy ustalili, że sfabrykował dowody razem z parafialnym szafarzem Komunii Świętej, pisze Opolska Gazeta Wyborcza. Rafał C. ma też zarzuty za próbę przekupstwa biegłego sądowego. Grozi mu do 10 lat więzienia. A opolscy strażacy przypominają o czujnikach dymu i czadu. W czasie sezonu grzewczego dzięki nim większość interwencji zakończyła się bez dramatu, mówi kapitan Łukasz Nowak z Opolskiej Straży Pożarnej.
2: Te czujki możemy kupić w internecie. Nawet gdybyśmy wydali kilkaset złotych, to jest to inwestycja w nasze bezpieczeństwo.
0: Czujniki czadu należy montować na wysokości głowy. Naukowcy z Uniwersytetu Opolskiego będą z kolei badać radon, naturalny, niewidoczny i bezwonny gaz promieniotwórczy. Uczelnia otrzymała akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Za godzinę będę miał dobre informacje dla młodzieży.
3: Minuta do 11. Newsy Melo Radia i Marcin Sikora.
4: Był kolejny alert związany z rosyjskim atakiem u naszych wschodnich sąsiadów. W powietrzu operowało polskie lotnictwo. W Berlinie zatrzymano kolejną osobę w sprawie podpalenia bazy Starlink na Mazowszu. To prawdopodobnie kierowca zatrzymanych już wcześniej dwóch obywateli Francji. Patrole do odwołania pozostają w pobliżu szkół. Do tej pory policja skontrolowała 108 tysięcy placówek i zatrzymała już 167 osób, mówi premier Donald Tusk.
5: Jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach i dlatego zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania.
4: Sytuacja w internecie uspokaja się. Lekarze przyjmujący pieniądze i prezenty od firm farmaceutycznych częściej przepisują leki. Tak wynika z przeglądu 93 badań. Według Międzynarodowego Zespołu Naukowców całe leczenie jest przez to droższe.
6: XD. Nawet bym nie pomyślał. Szok.
7: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
6: Chcesz mi powiedzieć, że to wszystko wina czekolady?
4: No na przykład.
6: No nieźle. Słuchajcie, badajcie się, dbajcie o siebie i pamiętajcie, że słuchacie Melo Radia, bo tutaj podkręcamy tempo. Kiedy inni gadają, my już gramy. Bibi Rexa.

Armin van Buuren, Sasha i Everlasting w Melo Radio, ależ to pięknie brzmi. I też pięknie brzmiało w Kolumbii, bo widzę właśnie, że Armin van Buuren doskonale bawił się w tamtejszych rejonach. Nicky Romero trochę pozazdrościł, ale wysłał serduszko. Generalnie facet też wrzucił piękne foty na swojego Instagrama, także możecie zwrócić na to uwagę. A jak chcielibyście być z Arminem trochę bliżej, no może nie aż tak blisko, jak pomyśleliście sobie od razu, ale na przykład posłuchać jego ultra cudownego Estate of Trance, no to w dobrym Melo będziecie mieli okazję. A to już piątek po 22, także szykujcie się na fajne muzyczne doznania. Doznania, chciałem powiedzieć, no. Dostania zresztą też. Pan w dresach teraz, Ray Dalton.

0: Sexy Magic. I powiem wam, ta basówka, którą słyszymy, to teraz to akurat jest perkusja. Dobra, ale wcześniej była taka basówka i ona też jest taka mega sexy. Trochę funkowa, trochę taka, trochę w stylu Red Hot Chili Peppers, ale generalnie naprawdę mega, mega sexy, mega fajnie. No, a w tej godzinie jeszcze muzycznie też będzie bardzo przyjemnie, bo pojawi się Swedish House Mafia. No i przypomnę wam klasyk od Sean Baker, Give. To wszystko w tej godzinie, nigdzie nie odchodźcie.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. A świeży filet z łososia jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 7,99.
8: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
9: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.

0: z okazji 23 urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
2: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
1: Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
5: Zabrałabym mężonego karty. Ostatnio byliśmy, bardzo nam się spodobało.
6: 200 w tym momencie trafiają do ciebie.
5: Dzięki wielkie, dzięki.
1: Zgłoś się na meloradio.pl.

Filipek, Nel, Sermich, niech się kręci. 20 minut do godziny 12. Podkręcamy tempo i przypominam o tym, że jest październik, a to bardzo ważny miesiąc. Dziewczyny, kobiety, laski. Sprawa jest do was, no bo wiecie, że my faceci was uwielbiamy, jesteśmy waszymi największymi fanami i stąd taka prośba ode mnie w imieniu facetów. Badajcie się, bo październik to jest miesiąc profilaktyki i warto dowiedzieć się nieco więcej na temat tego, jak wygląda kwestia naszego zdrowia, bo nawet jeżeli coś tam by wyszło, to jest ogromna szansa na to, że wcześniej wykryte może zostać też szybko wyleczone. Także dbajcie o siebie, bo to bardzo ważne, a wy panowie zmotywujcie się i też pogadajcie z waszymi ukochanymi, żeby faktycznie podjąć te badania i sprawdzić, czy wszystko jest okej.

0: Offenbach, Star Sailor i Four to the Floor w Meloradiu. Podkręcamy tempo. Prawie 12. Czas będzie jak szalony, 10 minut do 12. Redaktor Sikora, siemanko.
1: No cześć, powiedz mi, czy chciałbyś zmienić pracę?
0: Nie, ja bardzo lubię swoją pracę.
1: Okej, rozumiem. Polacy jednak nie podzielają twojego optymizmu.
0: No, znaczy, powiem wam tak, ja wygrałem swoją szóstkę jakby w pewnych loteriach i ja uważam, że wygrałem i ja mam fajną pracę, bo mogę mówić żarty i jeszcze mi za to płacą.
1: No właśnie.
2: A już o 12 zagramy.
0: A czy te żarty są śmieszne, to już inny temat. Alan Walker i Fate. Stary, no widziałbyś mnie przy arkuszu kalkulacyjnym?
1: Nie, ale o tych nieśmiesznych żartach to z szefem pogadasz.

0: Reklama. Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Ja nie mam nic.
6: Ty nie masz nic.
7: On nie ma nic.
5: To razem właśnie mamy tyle.
7: W sam raz tyle.
8: Żeby założyć wielką fabrykę!
9: Ziemia obiecana. Słynna powieść Władysława Reymonta na deskach Kochanowskiego. Zapraszamy do teatru. Bilety do kupienia w kasie teatru oraz na www.teatropole.pl.
10: Gastorama.
11: Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
12: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Gastoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
11: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
12: Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
14: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Dziś w mieście maksymalnie 14 stopni i bardzo dużo słońca, ale w kolejnych dniach będzie nieco cieplej, na około 15, może nawet 17 stopni. Tak będzie od środy do soboty. Jutro niestety o poranku lekki deszcz, ale w kolejnych dniach już sporo słońca. Nocami niestety zimno, około 5 stopni i nie zdziwiłbym się, gdyby miejscami pojawił się pierwszy przymrozek.
1: Są newsy Meloradia.
0: Dawid Filipowski, zapraszam. Opolska młodzież w końcu się doczeka. Po 10 latach od pierwszej zapowiedzi przebudowa filii Młodzieżowego Domu Kultury na ZWM-ie staje się faktem. Powstanie nowa sala teatralna i amfiteatr. Będzie też wiele nowych zajęć dla dzieci, mówi dyrektorka MDK-u Elżbieta Marciniszyn.
2: Oprócz artystycznej akademii przedszkolaka dojdą nowe pracownie, języki, robotyka, a także to, co jest w tej chwili popularne, czyli rękodzieło. Jest zapotrzebowanie i na wiklinę, jest zapotrzebowanie na szycie i projektowanie.
0: Po remoncie będzie to największa filia opolskiego MDK-u. Roboty szykują się też na obwodnicy północnej miasta. Mowa o około 1,5-kilometrowym odcinku od ronda imienia Szczekiela do granicy z gminą Chrząstowice. Opolski magistrat właśnie wybiera wykonawcę. A jeszcze dziś i jutro na ulicy Oleskiej spotkacie drogowców. Remontują tam pas wyjazdowy z miasta. Na odcinku od Pużaka do skrzyżowania z obwodnicą północną jest wahadło.
3: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Jedna osoba z tonącego statku została uratowana, 15 osób z drugiej jednostki zostało ewakuowanych. To po ataku dronów na Morzu Czarnym w pobliżu Bułgarii. Według szefa dyplomacji Ukrainy ataku dokonała Rosja. 64% Polaków chce zmienić pracę, by otrzymywać wyższe wynagrodzenie. Tak wynika z raportu Manpower. Z kolei 17% badanych twierdzi, że nic nie skłoniłoby ich do zmiany pracy. Zmieniamy temat. Kolorowe balony ustąpiły miejsca miechunkom. Nowa jesienna instalacja ozdobiła Stare Miasto w Lublinie.
5: Idealnie w klimat. Myślę, że pasuje tutaj do ulicy Lublina.
6: Kolorowa, ładna.
7: Rzeczywiście tak kojarzy się z jesienią.
4: Tak mówili turyści i mieszkańcy. Czerwona koszulka Michaela Jordana sprzedana na aukcji została wylicytowana za 14 milionów dolarów. Koszykarz wystąpił w niej w finałach Ligi NBA w 1998 roku.
3: Czy jeżeli ja wystawię swoją koszulkę, też będzie tyle warta?
4: Ale wypierz ją najpierw, wiesz?
3: A myślisz, że ta była wyprana?
4: No właśnie, myślę, że nie.
3: No to moja też nie będzie.
8: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
3: Bo to trzeba fason trzymać, nie? 12 na zegarach, siemanko, Adi z tej strony. Kiedy inni gadają, my już gramy. Obiecałem, że będzie epicko, no pewnie, że będzie. Alan Walker, Ava Max, Fate. No to rura.

Robin Schulz i Take It Slow w Melo Radio. 15 minut po 12. Wy też na chwilę zwolnijcie. Wiem, że ciężko pracujecie. Wiem, że chcecie, żeby wszystko było dowiezione, bo jesteście bardzo ambitni w ogóle, ale bez kitu. Zróbcie sobie chwilę przerwy. Może, ej, to jest dobry moment na to, by coś zjeść. Jakiś obiadek, jakiś lunchik, wiecie, tak korpo, nie? Ale generalnie pamiętajcie o tym, że chwila przerwy w pracy to nic złego i że dobrze by było się nawet trochę rozprostować, nawet wstać, bo jak będziemy cały czas siedzieć przy tych biurkach, słuchajcie, to ja nie mam dobrych wieści, bo potem będą nas bolały plecy. Część sobie teraz pewnie pomyślała, ty, ale zaraz, mnie już bolą plecy.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Two Colors i Primadonna w Meloradio, 28 minut po 12. Podkręcamy tempo z chłopakami, którzy zadbali o to, żebyśmy mieli fajny, muzyczny sztosik. Ja jestem im za to wdzięczny, bo naprawdę wiedzą, co robią. A odnośnie tych, co wiedzą, co robią, będzie jeszcze między innymi, uwaga, Pitbull, Avalan, Marlon Hofstadt. Będzie dobrze.
1: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.

0: autopromocja. To jest Melo Radio. Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następne zakupy za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na IKEA.pl.
3: 31 raz Opole staje się światową stolicą rytmu. Wytrawny jazz fusion i Frank Gambale All Star Group, Paul Vertigo z Pat Metheny Group, a z nimi ikony polskiego jazzu Krzysztof Ścierański i Krzysztof Puma Piasecki. Goat Factory, czyli Marco Mineman, gitarzysta Guns N' Roses Ron Bumblefoot Tal, klawiszowiec Dream Theater Derek Sherinian oraz basista Chica Corea Rick Fierabracci. Stardust, czyli Matt Starr z Mr. Big, Marco Mendoza z Whitesnake oraz Soren Andersen od Glenna Hughesa. Drumfest Opole. Poczuj tę energię.
4: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
5: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media
9: Expert taniej masz. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka w dobie zmian technologicznych i obronnych. Dowiedz się więcej o wyzwaniach, możliwościach i szansach gospodarczych Opolszczyzny. Weź udział w 5. Regionalnym Kongresie Gospodarczym Edukacja i Rozwój, który odbędzie się 23 października w Silesia Centrum Dziedzictwa i Sztuki. Szczegółowy plan paneli, sylwetki prelegentów oraz rejestracja dostępne na www.opolskidlabiznesu.pl. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Panie Pascalu,
13: tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
12: A to pędzę, lecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Media Expert, taniej masz.
0: Po reklamie.

Lordly, 17 minut do godziny 13. Tu Melo Radio. Wiem, że wtorek, wiem, że do weekendu jeszcze trochę, ale zobaczcie, jutro już będzie środa i będziemy mega blisko piątku. I skoro o piątku gadamy, no to w piątek po 18 jest 30 Melo Radia. Ja tu widzę, że bez przerwy na miejscu pierwszym to pojawia się ona, czyli Liwka z numerem Poza Tobą Nic. A są jeszcze inne fajne sztosy, na które fajnie by było zagłosować. I tutaj mój pomysł na to, by rzeczywiście się pochylić nad tym numerem. I Like, Marlon Hofstadt i Soft Star. Uważam, że to jest nuta, która zasługuje na wasze głosy. Jeżeli tylko chcecie, no to wbijajcie na meloradio.pl, no i tam głosujcie. Imo, naprawdę sztosik.

0: Bardzo nastrojowe nagranie. Avalon for Nothing w Melo Radio, 8 minut do godziny 13. No i już za niedługo dowiemy się, co nowego w kraju i na świecie. Będziemy mieli dla was najnowsze newsy Melo Radia, ale to, czego możecie być pewni, no to zadbamy o was, żebyście mieli bardzo dużo dobrej muzyki. Nie bez powodu, bo ta pogoda to po prostu jest jakaś porażka dzisiaj. Dużo słońca generalnie życzę.
1: A już o 13 zagramy.
0: O, mam słońce, gordo, loco, loco. I ten numer zagramy jeszcze wtedy, kiedy inni będą gadać.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Grę piłkarską.
3: A, ty taką najpopularniejszą. 200 w tym momencie trafiają w twoje ręce.
2: Super, dzięki bardzo.
1: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.

0: ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej. Netto przedstawia.
1: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
2: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
1: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
2: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
1: To może zapraszamy?
2: Dobre!
3: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
4: Za mnie!
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Trwają dni pomp ciepła. Zyskaj 10 lat gwarancji na pompę ciepła Daikin i zwrot kosztów użytkowania. Odwiedź najbliższy salon w Katowicach lub okolicy. Szczegóły www.daikin.pl.
2: Opolskie stawia na włączenie społeczne. Fundusze europejskie wspierają kluby integracji społecznej, ośrodki wspierania ekonomii społecznej i zakłady aktywności zawodowej, gdzie każdy może się rozwijać i odzyskać pewność siebie.
3: Kiedyś nie wiedziałem, od czego zacząć, a dziś mam plan i wsparcie.
4: U mnie było podobnie. Spotkania z doradcą, warsztaty i szkolenia dały mi poczucie, że mogę więcej.
2: Tak działa włączenie społeczne. Praktyczne wsparcie, realne możliwości i indywidualne podejście. Sprawdź, co fundusze europejskie mogą zmienić u ciebie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Nadciąga Festiwal Ad 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
6: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
9: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
10: Tak, a co?
9: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
10: Już robię drugą.
9: Na komputer.
10: Już biorę pożyczkę.
9: Na co?
10: Na komputer. Moje ty szczęście.
11: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
12: Aliorbank albo nic.
11: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku SA dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
13: Po reklamie. To jest Melo Radio.
14: Dochodzi 13. Dorota Wardecka. Zarzuty dla mężczyzny, który nawoływał w internecie do zabójstwa m.in. premiera i marszałka Sejmu, to 46-latek zatrzymany w Obornikach w Wielkopolsce. Usłyszał także zarzuty znieważenia premiera i marszałka, dziennikarki, byłego prezydenta Lecha Wałęsy oraz wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Szósty dzień związkowcy w szpitalu w podkarpackim Sanoku prowadzą głodówkę. Około 50 osób domaga się natychmiastowego odwołania dyrektorki, która wdraża restrukturyzację w placówce zadłużonej na ponad 200 milionów złotych. Przerwa w działaniu usługi CIDG na portalu biznesgov.pl potrwa do północy. W systemie wprowadzone zostaną zmiany, które mają zwiększyć m.in. ochronę danych przedsiębiorców. Pocisk artyleryjski z czasów II wojny światowej, znaleziony w lesie w Puławach w Małopolsce. Trafił na niego grzybierz i powiadomił służby. Saperzy z Krakowa zabrali i zneutralizowali niewybuch.
13: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
15: Siemano, 13 na zegarach i wtorek, który całe szczęście pomału mija i zbliża nas do weekendu i to jest bardzo dobra wiadomość. Obiecałem, że będzie trochę słońca na antenie Meloradia. Obietnicę dotrzymuję. Gordo, Loco Loco, gramy to. No i gramy to nie bez powodu, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

Lost Frequencies, Mary Frost i Paraiso. Tak, podkręcamy tempo. 15 minut po 13. Podkręcamy tempo, to już mówiłem. A, wiem, co wam chciałem powiedzieć. Lost Frequencies, słuchajcie, skoro o nim mowa, to chciałem wam powiedzieć, że w piątek graliśmy jego jedną z nowości, bardzo ładną zresztą, Don't Forget About Me. Możecie to usłyszeć w Meloradiu. Ale co jeszcze wam chcę powiedzieć? No to pan Lost się troszkę, że tak powiem, wzruszył, bardzo ładnie podziękował swoim fanom za to, że tak ciepło przyjęli jego muzykę i tak się chłop wzruszył i w ogóle się ucieszył, że aż swój merch wypuścił. Cóż za przypadek.

0: Let Me Forget You. Tak, podkręcamy tempo. 27 minut po 13. Fajna ta nutka. A będzie takich więcej, to możecie być pewni. Na przykład pojawi się... No taka współpraca, której dawno u nas nie było, czyli Will.i.am i Britney Spears, Scream and Shout. Będzie można krzyczeć i krzyczeć. Będzie też Avicii, Yellow Black i Wake Me Up, to na pobudkę.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
11: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
10: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
16: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
17: Ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
18: O, widać, że czujesz się pewnie. Jak ty to robisz?
17: To moje wkładki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
18: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowej, testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
17: Spróbuj koniecznie.
18: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.
19: A cappuccino też za piątkę?
20: Też.
19: A flat white?
20: Też.
19: A...
20: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
21: Big deal. Multi deal. Big deal. Multi deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a deals.
22: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
23: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
24: Adamet. Z pasji do rozwoju.
25: Janie, skarpeta na pieniądze.
24: Się rozpadła.
25: Noż do 100.
24: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
26: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
27: Wszystko, czego dziś chcę.
28: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie 2. A od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
29: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
30: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki.
0: Polki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
1: Neonet, Neonet.
2: To korzyści pełen sklep.
1: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
3: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
1: Neonet.
4: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
5: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
4: Czyli frosty kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
7: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację.

0: bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Po reklamie.

0: Natalia Dykel i Error. Dlaczego? Co ty zrobiłeś?
1: Adrian, grałem twoim i umarł.
2: No ale dlaczego ty spadłeś tam?
1: No bo myślałem, że jest double jump.
0: Dobra, słuchajcie, ja chciałem powiedzieć, że na kanale nadawczym możecie zobaczyć, że mamy konsolę w studiu i
1: bang, bardzo paki, się... paki, paki, hedy lecą.
0: No zaraz padniesz ty, no stary.
1: Spokojnie.
0: A, no i właśnie na tym kanale nadawczym dajcie znać pod zdjęciem z grą, w co mamy zagrać, co mamy dla was sprawdzić, bo my to z radością zrobimy. Także wbijajcie, kanał nadawczy na Instagramie, Elo to Melo, to jesteśmy my, a już teraz gramy. To be Romeo, fly high.

0: Bardzo ładne nagranie o miłości Iben i All of My Love w Meloradiu i 8 minuty do godziny 14. Tak, podkręcamy tempo. No, Iga i Mikołaj w studiu, siemanko.
1: Cześć. Hej.
0: Dużo energii macie.
1: Bardzo dużo, wyspaliśmy się.
0: Mikołaj szczególnie.
2: Bo ja, wiesz co, wypiłem
0: a
2: przed chwilą. Dupnąłem, można powiedzieć.
0: Dosłownie, nice. Mm-hmm. Nice. To ja dziękuję za dzisiaj, to będzie
1: prosimy.
0: Bardzo fajny freak fight.
3: A już o 14 zagramy.
2: Take Me Back, Kygo i Max McNown. No i z czego Beka?
0: Taki szybki jest.
2: No bo musiałem zerknąć, no.
0: Bardzo dziękuję, trzymajcie się, jutro słyszymy się o 10.
1: Zdrówka,
0: hejka.

Najlepsze sylwestrowe Melo. Festiwaland on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21 w Melo Radio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Mello Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
3: Bo nie mam żadnych objawów.
4: Bo nie mam czasu.
5: Bo boję się diagnozy.
6: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
7: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
2: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Fest

0: festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka M lub L 10 sztuk. Drugi tańszy produkt za złotówkę. A do tego wszystkie mascarpone. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł i aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
11: O, widać, że czujesz się pewnie. Jak ty to robisz?
10: To moje wkładki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
11: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowe i testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
10: Spróbuj koniecznie.
11: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.
12: Psst. Cześć, tu Influencer, ten od cen.
13: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
14: Po reklamie. Autopromocja.
15: Możesz płacić telefonem, gadać z samochodem i zamówić coś na drugim końcu świata.
16: A najtrudniej i tak wstać z łóżka.
15: Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale na pewno będzie śmiesznie.
16: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
15: Żebyś wiedział, że...
16: jesteś zwycięzcą.
15: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30.
16: Marcin Sikora.
15: Waldek Darłak.
14: Autopromocja.

0: Zbliża się 14. Dorota Wertycka. Służby wyjaśniają, co dokładnie stało się w jednym z mieszkań przy ulicy Jagiełły w Kielcach. Znaleziono tam ciała 4 osób. Śledczy ustalają, kim są ofiary. Benzyna drożej, diesel będzie tańszy. Jutro za litr 95 zapłacimy maksymalnie 7,11 zł. Litr oleju napędowego maksymalnie może kosztować 7,98 zł. Partnerzy nie ostrzegli nas przed rosyjskim atakiem balistycznym na Kijów, przekazał prezydent Wołodymyr Zełański. Według doniesień mediów Amerykanie grozili wcześniej Ukraińcom, że jeśli ci nie wstrzymają uderzeń na rosyjskie rafinerie, to przestaną się z nimi dzielić informacjami wywiadowczymi. Sukcesy polskich tenisistów Maji Chwalińskiej w singlu w Wuhan i Jana Zielińskiego w deblu w Szanghaju, a na korcie gra właśnie Hubert Hurkacz.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Mikołaj, jestem tak stara jak ty, bolą mnie plecy.
3: Ja śpię na podłodze i mnie nie bolą od tego momentu.
2: Okej.

0: fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak fight.
1: Ale my dzisiaj nie o symptomach starości, tylko mamy bardzo dużo fajnych rzeczy przygotowanych dla was specjalnie.
2: Tak jest. Będziemy rozmawiać o zbliżającym się święcie, wydarzeniu, dniu, raczej chyba dniu w Polsce. Tak. To jeszcze w Polsce jeszcze nie święto, ale na pewno poruszymy. Będzie święto dla wszystkich fanów transu w dzisiejszym programie.
1: Mamy super gości.
2: Bo będziemy mieli dla was wyjątkowych gości właśnie. No i będziemy też rozmawiać o tym, że dobrze, że nie masz pieniędzy, bo wydałbyś wszystko na ciuchy.
1: Ja potwierdzam tę teorię. Iga Mikołaj, siemanko, take me back, tak zaczynamy.

0: Basto, Hold You w Meloradiu. Niedługo będzie Halloween.
1: Tak jest. To jest święto, które, jak wszyscy wiemy, jest złe i trzeba je wyplenić.
0: Tak, tak, tak. Ja dlatego robię imprezę halloweenową, przebieraną na dodatek. No i właśnie duża część sklepów zdecydowała się na to, że trzeba usunąć jakieś zakrwawione noże i tasaki, wiadomo, z powodu ostatnich wydarzeń.
1: Co za przypadek.
0: I już... Nie wiem, no chyba nie będzie Halloween.
1: I no
0: chyba
1: i bardzo dobrze.
0: Pani Edyta miała
1: bardzo
0: rację.
1: Dobrze właśnie.
0: Wiesz?
2: Halloween.
0: No.
1: No właśnie, no. Mówi wam to coś? Rozumiecie to?
0: Znacie angielski? Halloween.

0: Carla Fernandez nam tak ładnie gra. Co jeśli w Meloradiu, we Freak Fajcie? Wiesz, Mikołaj, przydałoby mi się trochę gotówki.
1: Ile razy ja to już słyszałem w swoim życiu z twojej strony? Policzmy, jakbym dostawał złotówkę za każdy razem, bo to bym ci miał z czego pożyczyć.
0: Mi dać w prezencie, jak ja ci mówię, że potrzebuję pieniędzy.
1: Ja też nie mam, ja też potrzebuję.
0: Bo mi się wydaje, że Sandra Dziura, taka tiktokerka, idealnie podsumowała problem wszystkich ludzi
1: trochę
0: na
1: tak,
0: świecie.
1: Trochę tak, no.
0: Posłuchajmy, bo jej się zapytano właśnie o pieniądze.
2: Dlaczego nie masz żadnych oszczędności?
3: Bo wydaję pieniądze po prostu. Jak mam, to wydam.
2: Ale że nie trzymają się ciebie?
3: W ogóle się nie trzymają.
1: Bo to zawsze tak jest, nie? Że idziesz i nagle ci te pieniądze wypadają z kieszeni i o, tam lecą do kasy od razu.
0: Dlatego trzeba płacić gotówką. To jest girl math. Jak płacisz gotówką, to tak jakbyś nic nie wydał, nie? Bo nie znika z konta.
1: Masz rację, no. To jest świetny protip. Słuchajcie, jak chcecie trochę gotówki, no to jest szybka kasa od Meloradia. Aha. Możemy was wspomóc. 200, a nawet 500 zł do wzięcia. Wystarczy udać się na meloradio.pl i tam napisać, na co byście wydali tę kasę.
0: Ty byś wydał na grę.
1: Na, nie, no już, już mam grę, już grę kupiłem. To na przekąski jakieś.
0: Na przekąski byś wydał. Ja na przykład na macze bym wydała. meloradio.pl, tam się kierujemy po szybką kasę. Mi się mega w ogóle ta Sandra Dziura spodobała.
2: Dlaczego nie masz żadnych oszczędności?
3: Bo wydaję pieniądze po prostu. Jak mam, to wydam.
2: Ale że nie trzymają się ciebie?
3: W ogóle się nie trzymają.

0: Mikołaj, mój chłopak nie chciał mi odpowiedzieć na pytanie, czy mogę ci je przeczytać?
1: Mhm.
0: Czy jakbym była w śpiączce przez 5 lat i ty byś w trzecim roku znalazł sobie dziewczynę, to byś z nią zerwał, jak ja się obudzę? Napisał, co to za pytanie, XD i niecenzuralne słowo.
1: No ja się zgadzam z tą wypowiedzią generalnie, ale to w sumie ciekawe pytanie.
0: Prawda?
1: Takie interesujące. Myślę, że nie.
0: Ale nie co?
1: No bym nie zerwał.
0: O! Ale...
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
7: Bo teraz w Auchanu na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
14: Janie, skarpeta na pieniądze.
15: Się rozpadła.
14: Noż do 100.
15: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
16: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
17: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
18: Netto przedstawia.
19: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
20: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
19: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
20: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
19: To może zapraszamy?
20: Dobre!
21: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
22: Za mnie!
23: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
24: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
25: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
26: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max.
0: konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Neonet, Neonet.
2: To korzyści pełen sklep.
1: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
4: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
18: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
22: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
18: Pewne zwycięstwo!
22: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
26: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
27: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Dua Lipa Illusion. Teraz mam pocieszenie dla wszystkich, którzy są po 30 i czują się staro. Dua Lipa po 30 przeszła glow up. Wygląda lepiej niż jak miała 20 parę lat, więc nie przejmujcie się, jak jesteście już tak wiekowi.
1: Ty przecież cały czas ci to powtarzam, ale nie chcesz mi wierzyć.
0: No, prawda. A propos staroci. Znaczy... Trochę źle to ujęłam.
1: No trochę tak, ponieważ we Włoszech wdowa, która już jest wiekowa,
0: prawda?
1: Postanowiła oddać swoją zabytkową posiadłość. Prawie 2 miliony euro wartości, meble, wspomnienia, XVIII-wieczne obrazy i to wszystko oddaje lokalnej społeczności.
0: Czyli musimy tam zamieszkać.
1: Tak, ponieważ ona nie ma swoich dzieci, więc stwierdziła, że cała okolica może po jej śmierci korzystać z tego budynku, mogą sobie tam robić jakieś eventy, wziąć ślub na przykład.
0: Gdzie jest haczyk, panie redaktorze? Musi być jakiś.
1: Właśnie nie ma, no. Jest tylko umowa, że przez 90 lat gmina nie może nic zmienić w tym budynku, ani go rozwalić.
0: Czyli imprezy codzienne.
1: Tak.

0: ale my podkręcamy tempo w tym Melo Radio. To Freak Fight, Hard to be Around. Świetnie gramy, zbliża się 15 i to oznacza newsy Melo Radio. Ale co po 15 się u nas wydarzy?
1: Po 15 będziemy mieli dla was wyjątkowych gości. Porozmawiamy sobie
0: prawda.
1: O ich muzyce. Wiesz co, chciałem jeszcze do tych newsów wrócić, ale przypomniałem sobie, że w sumie same poważne będą w tej godzinie.
0: Proszę się skupić.
2: A już o 15 zagramy.
1: How does it feel? Dub Dogs.
0: Ten numer zagramy wam punktualnie o 15.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.
2: Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
9: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
10: Przesiądź się na oszczędności! Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na biletypolregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
11: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
12: Ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
13: O, widać, że

0: Czujesz się pewnie? Jak ty to robisz?
1: To moje wkładki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
0: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowej, testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
1: Spróbuj koniecznie.
0: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
2: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
3: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
2: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Opolskie stawia na włączenie społeczne. Fundusze europejskie wspierają kluby integracji społecznej, ośrodki wspierania ekonomii społecznej i zakłady aktywności zawodowej, gdzie każdy może się rozwijać i odzyskać pewność siebie.
5: Kiedyś nie wiedziałem, od czego zacząć, a dziś mam plan i wsparcie.
6: U mnie było podobnie. Spotkania z doradcą, warsztaty i szkolenia dały mi poczucie, że mogę więcej.
4: Tak działa włączenie społeczne. Praktyczne wsparcie, realne możliwości i indywidualne podejście. Sprawdź, co fundusze europejskie mogą zmienić u ciebie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
8: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
9: Tak, a co?
8: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
9: Już robię drugą.
8: Na komputer.
9: Już biorę pożyczkę.
8: Na co?
9: Na komputer. Moje ty szczęście.
10: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
11: Aliorbank albo nic.
10: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku SA dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
12: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
13: Po reklamie.

0: Dochodzi 15. Dorota Wertycka. Mężczyzna, który miał planować zamach na premiera i wicepremiera, zostanie przesłuchany. 66-latek został zatrzymany w niedzielę we Wrocławiu i przewieziony do Warszawy. 11 osób uznano za zaginione po atakach dronów na dwa statki na Morzu Czarnym w pobliżu wybrzeża Bułgarii. 5 osób uratowano, w tym jedną ze statku, który zatonął. Władze Ukrainy, skąd pochodziła połowa załogi, o atak oskarżają Rosję. Setki tysięcy złotych stracili w ostatnich tygodniach seniorzy w Małopolsce oszukani metodą na COVID. Przestępcy dzwonią do starszych osób i przekonują, że potrzebne są pieniądze na zakup leków ratujących życie. Papież Leon XIV przejdzie dziś operację usunięcia guzka z płuca. Watykan przekazał, że papież jest już w poliklinice w Rzymie i pozostanie tam około tygodnia.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: I mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i z nami specjalni goście Matt Bukowski, Natalia Wojciechowska.
3: Cześć.
4: Dzień dobry.
3: Bardzo nam miło tu gościć.
2: Super, to za chwilę przejdziemy do rozmowy.

0: nas bryska, a my mamy tak wspaniałych, ciekawych gości w ogóle. Matt Bukowski właśnie realizuje wejście na antenie Meloradia. Możesz teraz kliknąć tam. No pięknie,
1: perfekcyjnie.
0: No pięknie. Troszkę ścisz Hebel tam drugi, obok, B. Idealnie. Wielkie
2: to niesamowite,
0: brawa.
2: Jak łatwo nam zabrać pracę.
1: Czuję się jak po prostu prawdziwy radiowiec z 10-letnim doświadczeniem.
0: Tak to mniej więcej wygląda. I naszymi gośćmi są Matt Bukowski i Natalia Wojciechowska. Cześć raz jeszcze.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Cześć,
0: wy
1: cześć.
0: Zasłynęliście swoim numerem. To się stało wiralem, mhm. Dosłownie. Grawitacja.
1: No tak, właśnie przez pierwsze parę dni było ponad 2 miliony odsłon na rolkach. My byliśmy po prostu w szoku, po prostu tak to wrzuciliśmy sobie do neta, zobaczyć co się stanie, no i jesteśmy, wow.
3: Jesteśmy tu, nie?
2: Grawitacji oczywiście posłuchamy też jeszcze w tej godzinie, ale no musimy wrócić do początków, do waszych początków. Jak wy w ogóle się odnaleźliście ze sobą?
1: No to było tak, że Natalia do mnie napisała na Instagramie, tak troszeczkę nieśmiało, z taką pewną nieśmiałością, tak? Czy zrobimy coś razem? Ja powiedziałem, no oczywiście, bo w ogóle przez mniej więcej 2 ostatnie lata tysiące ludzi nas tagowało wzajemnie na naszych TikTokach, więc musiało do tego dojść w końcu.
0: Okej.
2: Okay. Czyli tak, was przymusili po prostu fani.
1: No dosłownie.
3: Tak, no bo ja ogólnie właśnie tworzę polski trans. Bardziej tym zasłynęłam na TikToku i tak dalej. No i właśnie z tego, że Matt Bukowski jest bardzo dużym DJ-em transowym właśnie w Polsce, to pomyślałam, że z racji tego, że tak dużo ludzi nas oznacza, to warto było coś razem zrobić. No i Piotrek się zgodził.
0: Świetnie, słuchajcie, za chwilę porozmawiamy o Tomorrowland i o waszym numerze jeszcze więcej, a tymczasem, drogi DJ-u, zagraj nam kolejny numer.

0: New Vibe Who Dis. Tak się podkręca tempo u nas w Meloradiu. Mamy dzisiaj super gości, Matt Bukowski, Natalia Wojciechowska, którzy oczarowali nas swoim najnowszym numerem. Siemanko raz jeszcze.
1: Siemanko.
0: I chcemy z wami porozmawiać o Tomorrowland. Na pewno kojarzycie ten experience.
1: No oczywiście. Ciężko nie kojarzyć, nie? Mhm.
2: To jest takie DJ-skie marzenie.
0: No nie? Właśnie. Mhm. Czy uważacie, że zagracie kiedyś na Tomorrowland?
3: No właśnie, czy to jest marzenie, czy to jest cel? Już
2: to jest jeden z takich moich celów na pewno. Nie jest to proste w ogóle. No, wiadomo, prawda? Ale no, miałem już wiele zagranicznych występów, nawet w ponad 20 krajach mi się udało zagrać, ale ten Tomorrowland to jest właśnie taki trochę święty graal.
0: Okej, a jak u ciebie, Natka, z tymi marzeniami?
1: W moim przypadku ja akurat bardziej tak się skupiam na Polsce i moim marzeniem są takie troszeczkę mniejsze festiwale, jak na razie jakieś tam, znaczy mniejsze, to nie mniejsze, Sunrise i tak dalej, to już duże festiwale, nie? Ale w porównaniu do Tomorrowland. Ale co przyszłość przyniesie, to zobaczymy. Tak naprawdę jestem otwarta na wszystko.
3: Czyli jeszcze tak nie wybiegacie daleko myślami do przodu. Na razie się skupiacie na tym, co jest.
1: Ja na razie nie, ale myślę, że Piotrek śmiało
2: no i przede wszystkim robimy piosenkę po polsku, prawda? Robimy, nawet kolejne mamy w planach i mi się wydaje, że właśnie polski rynek ma tutaj duży potencjał, żeby zrobić coś fajnego.
0: Właśnie, my jeszcze w tej godzinie porozmawiamy o tej muzyce trans, ale to za chwilę. Najpierw absolutny król, czyli Alan Walker, Ava Max i Fade w Meloradiu.

0: Sorry w Maloradiu, Don't Go Breaking My Heart. Tak właśnie podkręcamy tempo we Free Fight'cie i za chwilę podkręcimy je jeszcze bardziej, bo Matt Bukowski i Natalia Wojciechowska cały czas z nami w studiu i jeszcze w tej godzinie zagramy Grawitację.
1: Czy czujecie ekscytację? O, zrymowałam.
2: O, oczywiście, ekscytacja i wszystkie inne uczucia.
1: I grawitację, dobra, to nie odchodźcie za daleko.
3: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Wejdźcie na meloradio.pl, no i wspierajcie swoich faworytów.
1: 30 Meloradia.
0: Olek Pych, zapraszam.
1: Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
6: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
2: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda.
5: Ja nie mam nic.
6: Ty nie masz nic.
7: On nie ma nic.
5: To razem właśnie mamy tyle.
8: W sam raz tyle.
9: Żeby założyć wielką fabrykę!
10: Ziemia obiecana. Słynna powieść Władysława Reymonta na deskach Kochanowskiego. Zapraszamy do teatru. Bilety do kupienia w kasie teatru oraz na www.teatropole.pl.

0: Z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
3: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Była Pink, teraz West End. Get this party started. W Meloradiu tak się podkręca tempo, a my tutaj zrobiliśmy taką imprezę z takimi gośćmi. Matt Bukowski, Natalia Wojciechowska. Wiecie, że za moment zagramy Grawitację?
1: Mam nadzieję, że ta piosenka was tak zgrawiduje.
0: To jest w sumie trend aktualnie w polskim internecie. I właśnie, czy to jest taki początek nowego ruchu w polskiej muzyce elektronicznej?
1: Tak, mamy nadzieję właśnie, że nasz język jest naprawdę przepiękny i będziemy go więcej wykorzystywać właśnie w muzyce elektronicznej. I żeby to nie było, że to jest disco polo, prawda? Bo takie są też oskarżenia. To jest muzyka bardzo emocjonalna, bardzo taka płynąca, przestrzenna. I ona jest przede wszystkim chyba po to, żeby wywoływać w nas emocje.
2: Tak, zdecydowanie. To jest taka dla nas cudowna nisza do wypełnienia, także może jeszcze następne nawet numery jakieś tam wpadną w naszym wykonaniu, także...
1: No tak, oczywiście. Przede wszystkim mamy tutaj duży taki przekaz. Właśnie chcieliśmy, żeby ta piosenka miała jakieś takie, żeby można było się z nią utożsamić przede wszystkim, czyli treść jest taka, że jesteśmy na przykład po rozstaniu, prawda? Jak to właśnie to powiedzieć? Bo ty głównie wiesz...
2: Także nie chcemy już być z tą osobą, ale ta grawitacja w pewnym sensie właśnie tej osoby przyciąga nas cały czas do niej.
1: Dokładnie, okay. Tak. Więc to jest nasz przekaz i oby się niósł.
3: No to niech się teraz poniesie. Zapowiecie swój własny utwór w Meloradiu?
1: Oczywiście, z tej strony Matt Bukowski
2: i Natalia.
1: I słuchacie utworu Grawitacja na antenie Meloradia.
0: Dajcie głośniej teraz. Juhu!

0: Ależ to jest bęgerek. Grawitacja w Meloradiu. Jak emocje, słuchajcie.
1: No super, w ogóle fajnie u was gościć i bardzo dziękuję za tą szansę. W ogóle za granie tej piosenki, za całe zainteresowanie. Jesteśmy naprawdę bardzo wdzięczni.
2: Tak, dokładnie. To jest niesamowite uczucie, także dziękujemy i do następnego, mam nadzieję.
3: No my też mamy nadzieję, czekamy na więcej.
1: I lecimy dalej właśnie z kolejnymi utworami.
0: Trzymamy mocno kciuki, wpadajcie do nas jak najczęściej. Buziaki.
1: Jasne. Dzięki.
2: Dzięki.
0: Powodzonka.

0: Tedim.
1: O 16:00 to moje ulubione słowo.
0: Masakra.
1: Zaraz po wypłacie.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Zabrałabym męczonego karty. Ostatnio byliśmy, bardzo nam się spodobało.
4: 200 w tym momencie trafiają do ciebie.
3: Dzięki wielkie, dzięki.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu doładuje baterię na maksie. Wieczorem odpali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka w dobie zmian technologicznych i obronnych. Dowiedz się więcej o wyzwaniach, możliwościach i szansach gospodarczych Opolszczyzny. Weź udział w 5. Regionalnym Kongresie Gospodarczym Edukacja i Rozwój, który odbędzie się 23 października w Silesia Centrum Dziedzictwa i Sztuki. Szczegółowy plan paneli, sylwetki prelegentów oraz rejestracja dostępne na www.opolskidlabiznesu.pl. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
9: Netto przedstawia.
10: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
11: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
10: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
11: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
10: To może zapraszamy?
11: Dobre!
9: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
12: Za mnie! Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Cześć, tu Baza!
4: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
5: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
6: I spotkanie z nami na żywo.

0: www.tui.pl.
1: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Znowu sezon przeziębieniowy, a ty jak zawsze w superformie?
5: Poznaj mój sekret, czarnuszkę CCD.
4: A co to znaczy CCD?
5: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio czarnuszki.

0: Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
1: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
0: Od Oleofarm.
2: Panie Pascalu.
3: Tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: Pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.

0: producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
1: Co jest grane w Opolu?
2: Dawid Filipowski, zapraszam. Opolski Festiwal Perełek już w ten weekend na rynku. To wydarzenie stworzone dla małych marek, artystów, rzemieślników i manufaktur. A odwiedzający znajdą tam autorską biżuterię, naturalne kosmetyki, rękodzieło, niepowtarzalne prezenty oraz zdrowe przetwory i rzemieślnicze wypieki. A jeśli lubicie japońską kulturę, to polecam wybrać się do Biblioteki Obcojęzycznej przy ulicy Kośnego. Od dziś do soboty potrwa tam 10. Festiwal Kultur i Języków Świata. Czekają na Was seanse filmowe, koncert, pokazy gastronomiczne i sztuk walki. Japonia jest również znana z gier komputerowych, ale tym razem w strefie gier Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu będziecie mogli oglądać wystawę poświęconą polskiej historii branży gier wideo. Wernisaż dziś o 17:30.
0: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
3: Zbliża się 16:00, Dorota Wartycka. To 6. dzień głodówki. Prowadzą ją związkowcy w szpitalu w Sanoku. Około 50 osób domaga się natychmiastowego odwołania dyrektorki, która restrukturyzuje placówkę zadłużoną na ponad 200 milionów złotych. Płynie do nas mniej tanich paczek z Chin. Od lipca doliczana jest do nich dodatkowa opłata 3 euro. Od listopada dojdzie jeszcze jedna unijna stawka w wysokości 2 euro od paczki. Złożenie ślubowania przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego bez fizycznej obecności prezydenta jest możliwe. Taką opinię wydała Komisja Wenecka. Chodzi o 4 sędziów wybranych przez Sejm w marcu, którzy nie dostali zaproszenia od prezydenta na ślubowanie oraz sędziego wybranego we wrześniu. A teraz najnowsze dane o tym, ile śpimy w dni pracujące. Przeciętnie Polacy śpią 7 godzin i 4 minuty, w dni wolne 7 godzin i 39 minut. To wynik badania CBOS-u.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
5: 16:00, słuchajcie Freak Fightu, nie mów do mnie teraz.
6: Ale o co ci chodzi?
5: Mogłabym ci
6: ja
5: tak powiedzieć.
6: Teraz.
5: Nie, to ja się obrażam.
6: To ja się obrażam.
5: To jesteś
6: ja
5: bokiem?
6: Już jestem obrażony, już za późno.
5: Boty się obrażają, o tym pogadamy za chwilę.

0: Weekend, no jeszcze chwilę. Chociaż w Meloradiu mamy taki weekend codziennie. Sztuczna inteligencja może się obrazić i teraz aplauz dla mnie, bo ja zawsze mówię proszę, dziękuję,
1: brawo.
0: Pomóż mi.
1: Jak maszyny powstaną przeciwko nam, to ciebie oszczędzą akurat.
0: Jej!
1: I właśnie chyba ktoś się boi takiego scenariusza ze Skynetem, ponieważ jedna z firm, która stoi za jednym z największych modeli, postanowiła wprowadzić do swojego regulaminu zakaz uporczywego i bezcelowego obrażania modeli.
0: No słusznie, one też mają uczucia, tak?
1: Tak?
0: Tak?
1: Tak?
0: No nie wiem.
1: Czyli zaczęło się, zaczyna się. Już zaraz się zacznie.

0: Smolasty, Trips i piosenka o oczach.
1: Tak, o dużych oczach, jak znaki drogowe.
0: Pięknie.
1: Była taka akcja, że sędziowie polscy ukradli taki znak drogowy.
0: Bawisz i uczysz.
2: Szybka kasa. Z Meloradia.
0: Mikołaj aż nie może z wrażenia, że my rozdajemy
3: kocham,
0: te pieniądze.
3: Kocham ten moment, kiedy możemy komuś wręczyć gotówkę prosto do ich rąk. A właściwie do jego ręki, bo dzwonimy do Wojtka w tym momencie, który ma 5 sygnałów na to, żeby od nas odebrać telefon.
0: Wojtuś, nie rób nam tego, my bardzo czekamy i bardzo cię prosimy, żebyś jednak odebrał ten telefon. Szybka kasa od Meloradia, no chłopie.
1: Już 3 za nami, zbliżamy się bardzo niebezpiecznie do 4.
0: Zestresowałam się. O, Wojtek, cześć, Iga Mikołaj, Meloradio.
4: Dzień dobry.
0: Co robisz?
4: Wyszedłem z pracy właśnie.
0: Super. Świetne.
1: Dobrze się składa, ponieważ byłeś na meloradio.pl i po pracy możesz teraz zrobić sobie bardzo ważny przystanek. Powiedz, na co byś wydał kasę? Szybką kasę od Melo.
4: Na pluszaka, krecika.
0: A dlaczego na krecika?
4: No bo to jest pamiątka z dzieciństwa, by była. Tyle, co ja godzin spędziłem na bajce, krecik za małego. To jest niezliczone. Do teraz uwielbiam do niej wracać. Przypominają się czasy, jak po prostu no, świat wyglądał zupełnie inaczej niż teraz. Nie trzeba było zasuwać do tej pracy codziennie rano.
1: Oj tak, oj tak.
4: Ale no, niestety, dorosłość.
1: Ahoj, Wojtek, 200 wylecą do ciebie.
4: Super.
0: No i pięknie.
2: Szybka kasa od Meloradia.

0: Colors, Prima Donna. Wysyłacie nam różne głosówki, to jest mega miłe, chociaż wydaje nam się, że słuchaczka pomyliła stacje radiowe.
1: To chyba było do twojego byłego.
0: Mogło tak być, bo głosówka brzmi tak, nie zadaliśmy żadnego pytania.
2: Aha. Witajcie, ja mam dzisiaj dzień na tak. A dlaczego? Wracam z pracy, idę do domu, zjem obiad, który już na mnie czeka i nic nie robię. Żyć nie umierać.
0: Oj tak.
1: Zazdro.
0: Zazdro. No. Może to jest zaproszenie, że my też możemy iść na ten obiad.
1: Dobra, no to wpraszamy się.
0: Wyślij adres.
3: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Reklama. Teraz w RTV Eura GD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
6: Bo nie mam żadnych objawów.
7: Bo nie mam czasu.
8: Bo boję się diagnozy.
9: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
10: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
5: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
12: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
13: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
14: No ja. Właśnie otwieram firmę.
13: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
14: To tak się da?
13: No ba.
15: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
16: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
17: Dobrze.
16: 15 zł.
17: Lepiej.
16: 20 zł.
17: Najlepiej. Na Orlenie?
16: Ciepło.
17: Z kuponami?
16: Cieplej.
17: W Orlen witaj.
18: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
19: Panie Pascalu.
7: Tak?
19: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
19: A to pędzę, lecę, pa!
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Opolskie stawia na włączenie społeczne. Fundusze europejskie wspierają kluby integracji społecznej, ośrodki wspierania ekonomii społecznej i zakłady aktywności zawodowej, gdzie każdy może się rozwijać i odzyskać pewność siebie.
2: Kiedyś nie wiedziałem, od czego zacząć, a dziś mam plan i wsparcie.
6: U mnie było podobnie. Spotkania z doradcą, warsztaty i szkolenia dały mi poczucie, że mogę więcej.
9: Tak działa włączenie społeczne. Praktyczne wsparcie, realne możliwości i indywidualne podejście. Sprawdź, co fundusze europejskie mogą zmienić u Ciebie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
20: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
21: Lidl. To się opłaca.
22: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka w dobie zmian technologicznych i obronnych. Dowiedz się więcej o wyzwaniach, możliwościach i szansach gospodarczych Opolszczyzny. Weź udział w 5. Regionalnym Kongresie Gospodarczym Edukacja i Rozwój, który odbędzie się 23 października w Silesia Centrum Dziedzictwa i Sztuki. Szczegółowy plan paneli, sylwetki prelegentów oraz rejestracja dostępne na www.opolskiedlabiznesu.pl. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
23: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
24: Skoda.
25: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
26: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
27: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
28: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Po reklamie.

0: Nie mogę cię zapomnieć. Ciekawe, ile osób musi sobie to powtarzać, jak jest na imprezie na przykład. Taką mantrę.
1: Ja nie mogę zapamiętać ludzi na imprezie, jak
0: też nie poznaję,
1: to jest mój problem.
0: A to jest
1: ja mam w drugą
0: problem.
1: Stronę.
0: Też spory problem mają francuskie sklepy, ponieważ był cyberatak na lodówki i zamrażarki.
1: No tak, 300 sklepów różnych sieci zostało trafione tym atakiem hakerskim. 270 tysięcy euro straty. No i niestety bardzo dużo jedzenia, które trzeba teraz wyrzucić.
0: To jest mega niefajne, że tyle jedzenia. Bo trzeba było po prostu zadzwonić do nas, my byśmy z Mikołajem to zjedli.
1: Tak, ja bym opałaszował jakąś taką lodóweczkę, jakby było
0: fromage?
1: Dużo mięska, nie, jakieś salami, coś takiego.
0: Omelette du fromage.
1: Omelette du fromage. No ciekawe, kiedy będą teraz wychodzić na ulicę i podpalać samochody.

0: Confession James Hype.
1: A już o 17:00 zagramy
2: Another Talk to You.
0: Nie nudzi nam się ten kawałek i zagramy wam go punktualnie o 17:00.
2: Bo kiedy inni grają,
0: to my już podkręcamy tempo.

0: obowiązki odkładamy na bok. Chodźcie w Melo razem ze mną od poniedziałku do czwartku po 18. Pychu, zapraszam.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
11: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
10: A gdzie tak jest?
11: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
10: O, już zatrudniam.
11: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
12: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
13: Świeży, tanio, tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
15: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
17: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie.

0: Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
1: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
0: Twoja definicja dobrego snu.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Co jest grane w Opolu?
1: Dawid Filipowski, zapraszam. Bartosz Gajda wystąpi w Studenckim Centrum Kultury w Opolu. Jeśli obserwujecie go w social mediach, to znacie jego serię zabawnych filmów, w których przebija się hasło Polecie. Właśnie taki tytuł nosi jego najnowszy program komediowy. Posłuchacie go już w czwartek. A w opolskim kinie Helios w Solarisie możecie obejrzeć komedię Digger z Tomem Cruise'em w tytułowej roli. Najpotężniejszy człowiek na świecie wyrusza na szaloną misję, by udowodnić, że jest zbawcą ludzkości. Zanim wywołana przez niego katastrofa zniszczy wszystko. Czas będzie ważny również podczas akademickiej doby sportu. Ta impreza ruszy w czwartek na Politechnice Opolskiej. Czekają Was 24 godziny sportu, rywalizacji, aktywności i dobrej zabawy. Bez względu, czy jesteście zawodnikami, czy publicznością. Zapisy jeszcze trwają.
0: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Zbliża się 17. Dorota Wartycka. 108 tysięcy kontroli szkół w całej Polsce przeprowadziła do tej pory policja w związku z atakami nożowników w ubiegłym tygodniu. Od początku akcji zatrzymano prawie 170 osób. 11 osób jest zaginionych po atakach dronów na dwa statki na Morzu Czarnym w pobliżu wybrzeża Bułgarii. Jeden zatonął, uratowano jednego członka załogi. Drugi statek należał do ukraińskiego armatora, a wszystkich marynarzy ewakuowano do portu w Warnie. Licealiści we Francji wciąż protestują. W podparyskim Saint-Denis do manifestantów dołączyła szwedzka aktywistka ekologiczna Greta Thunberg. Zamkniętych jest dziś około 200 szkół. Protestujący domagają się większych pieniędzy na edukację. Nie 21, a 20 października nowo wybrany prezydent Krakowa Łukasz Gibała złoży ślubowanie podczas uroczystej sesji Rady Miasta. Zaprzysiężenie odbędzie się o 18:30.
3: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Mamy 17, słuchacie Freak Fightu. Co mówimy w korku na literę K? To jest nasze dzisiejsze pytanie.
5: Wiele rzeczy można powiedzieć. WhatsApp Meloradia, tam się kierujcie. Odnośnik na meloradio.pl.
4: Ja wiem, co ty byś chciał powiedzieć, a z tobą wielokrotnie jeździłam.
5: To prawda. Ja jestem dosyć niespokojnym kierowcą.
4: Co mówimy w korku na literę K? Tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie. Czekamy na wasze głosówki na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.

0: A co mówimy w korku na literę K?
1: King of my castle.
0: Pięknie.
1: To jest taka propozycja, ale wy możecie mieć lepsze oczywiście. WhatsApp Meloradio, tam się kierujcie. Odnośnik na meloradio.pl. Co mówimy w korku na literę K?

0: Lay low, jest to w Melo Radio. Co mówimy w korku na literę K? Czekamy na głosówki od was, które nagrywacie na WhatsAppie Melo Radio. Odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl i mamy głosówkę od Ewy.
1: Na literę K w korku można powiedzieć kurwaki.
0: Ojojojojojojojoj.
2: To bardzo, tak jak ja mówię, bardzo podobnie.
0: No jest też tekstówka. Ja mówię bardzo często kura przez W, Iza.
2: W sensie wura.
0: Tak.
2: Wura, skóra i komura, wiadomo.
0: Co mówimy w korku na literę K? To jest nasze pytanie. Głosówki nagrywacie na WhatsAppie Meloradio, meloradio.pl.

0: Tell Me, Alchemist Project. Jeżeli jedziecie teraz autem, to wam współczujemy i wysyłamy dużo miłości i buziaków, dlatego sprawdzamy, co można powiedzieć w korku na literę K. Mhm.
1: Mamy masę głosówek.
2: Mój syn jak był malutki i siedział z tyłu w foteliku, kiedy jeździłam samochodem i wyrywały mi się różnego rodzaju słowa na K, zaczął krzyczeć za moimi plecami: kurdulki!
0: Kurdulki!
1: Kurdulki na drogach są, to słodkie.
0: Słodkie, mamy też Paulinę.
3: W korku na literę K mówię: kocham korki.
0: Jasne, nie wierzę. To może Piotrula?
4: Kocham korki, droższe kursy przez to stanie w nich. Pozdro dla wszystkich taksówkarzy i muszących w nich stać. W sensie w tych korkach, pozdro.
1: Czyli tak jest jakaś grupa społeczna, którą cieszą te korki.
0: Dobrze wiedzieć, bo trzeba odnaleźć we wszystkim przyjemność.
1: Tak jest.
0: Czekamy na głosówki od was. Co można powiedzieć w korku na literę K? WhatsApp Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.

0: for the Wave Melo Radio. Co mówimy w korku na literę K? Paulala.
1: Gdy stoimy w korku, możemy powiedzieć kurczę pieczone.
2: W ogóle jaka tu jest kultura na tym naszym WhatsAppie Meloradia. Jak tutaj nikt nie przeklina, wszyscy się ładnie wypowiadają w tym korku.
0: Jesteśmy z was dumni.
3: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
5: Grę piłkarską.
6: A ty taką najpopularniejszą. 200 w tym momencie trafiają w twoje ręce.
5: Super, dzięki bardzo.
4: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Netto przedstawia.
5: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
6: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
5: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
6: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
5: To może zapraszamy?
6: Dobre!
4: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
7: Za mnie.
8: A cappuccino też za piątkę?
7: Też.
8: A flat white?
7: Też.
8: A
7: też.

0: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
3: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, wybrane produkty wędliniarskie nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie frankfurterki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
4: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
5: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
6: Big deal, multi deal, big deal, multi deal w deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a deals.
7: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
8: Wygenerowano z AI.

0: Wakacje Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
4: Lidl, to się opłaca.
5: O reklamie. Autopromocja. Festival Ant On Air.

0: Jax Jones, Ray, You Don't Know Me w Meloradiu, ale się rozgadali nasi słuchacze. I to jest super, bo my sprawdzamy, co można powiedzieć w korku.
1: Tak, na literę K.
0: Przemek?
2: Ja mam z tej strony Przemo. Stojąc w portu, powiedziałbym, kurczę, kawy bym się teraz napił.
1: O! To jest niebezpieczne. Co jak się siku zachce?
0: No to butelka. Nie, nie. Klaudia.
3: Kurde, no w końcu mogę odpocząć.
0: Nie powiedział nikt nigdy.
1: No właśnie.
0: Mamy też taką głosówkę.
4: Ja właśnie w nim stoję i jest katastrofa.
0: Aj.
1: No to życzymy wam szerokości, żebyście do domu dotarli szybko.

0: Mikołaj.
1: Tak?
0: Ja bym chciał, żebyś powiedział na antenie to, co powiedziałeś mi 2 sekundy temu.
1: Nie mogę.
2: A
1: dlaczego?
2: Co to było?
1: No nie mogę.
0: A dlaczego?
1: No nie mogę.
0: A dlaczego?
1: No nie mogę.
0: Chyba nie dogadamy się, coś mi się tak wydaje.
2: No powiedz.
1: No nie mogę, dosłownie nie
0: jeden.
1: Mogę.
2: A było to brzydkie słowo?
1: No takie na D i kończące się na pa.
2: To chyba okej.
0: I w środku z samogłoską.
1: Tak.
0: I powiedział mi to 3 razy. I nie wiem w jakim kontekście.
2: Co byś

0: z X-a.
1: No sobie podziękowaliśmy, tak?
0: Jak komplementy też. To tylko od Igi. One tak. Są najbardziej wartościowe.
1: Dziękuję, bo na przykład Mikołaj nie podziela tej opinii, bo mówi, że go obrażam, jak daję komplementy.
2: No strasznie mnie dzisiaj tak skomplementowałaś, że obrażam się.

0: Reklama.
1: Znów liście spadają z drzew. Jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
2: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
3: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
2: Pewne zwycięstwo.
3: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
4: 31 raz Opole staje się światową stolicą rytmu. Wytrawny jazz fusion i Frank Gambale All Star Group. Paul Vertigo z Pat Metheny Group. A z nimi ikony polskiego jazzu Krzysztof Ścierański i Krzysztof Puma Piasecki. Goat Factory, czyli Marco Mineman, gitarzysta Guns N' Roses Ron Bumblefoot Tal, klawiszowiec Dream Theater, Derek Sherinian oraz basista Chica Corea Rick Fierabracci. Stardust, czyli Matt Starr z Mr. Big, Marco Mendoza z Whitesnake oraz Soren Andersen od Glenna Hughesa. Drumfest Opole. Poczuj tę energię.
0: Po reklamie.
5: Zbliża się 18. Dorota Wertycka. Kolejne zatrzymania w sprawie podpalenia stacji Starlink na Mazowszu. Niemieckie służby zatrzymały wspólniczkę dwóch sabotażystów, którzy już wcześniej trafili w ręce policji. Według MSWiA mieli działać na zlecenie Rosji. Na godzinę zamknięte zostało lotnisko w Norymberdze, po tym gdy samolot lecący z Korfu nadał sygnał alarmowy oznaczający uprowadzenie. Policja nie stwierdziła zagrożenia, a śledczy podejrzewają uszkodzoną radiostację. Benzyna drożej, diesel taniej. Jutro za litr 95 zapłacimy maksymalnie 7 zł 11 groszy. Litr oleju napędowego maksymalnie może kosztować 7 zł i 98 groszy. Organizacje z 16 krajów Unii chcą, by natura mogła mieć osobowość prawną i by dzięki temu można ją było lepiej chronić. Można się już podpisywać pod skierowaną do Komisji Europejskiej inicjatywą w tej sprawie. Potrzeba co najmniej 1 000 000 podpisów.
6: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Idę w Melo. Słuchajcie, nie wiem jak u was, ale u mnie dość mocno szalony wtorek, więc trochę szaleństwa też wpuszczę wam w głośniki i słuchawki. Fastboy i Music Sounds. Od tych pozytywnych wariatów sobie rozpoczniemy, a dalej to będzie tylko lepiej. Obiecuję. Tu Pychu, siemano, 18 na zgadę.

Medusa to Lost Frequencies i Mary Froese w Meloradio. Tak podkręcamy tempo. 18:18 na zegarach, a ja za chwilę będę chciał was wyciągnąć na bardzo fajną imprezę.

No mi się zawsze cieplej na serduszku robi, jak tylko słyszę ten numer. To Uniting Nations i Out of Touch w Meloradiu, 18.17 na zegarach, a jak najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej, no to oczywiście my mamy na nie wlotki. No i tak się składa, że już 16 października, to w ten piątek, w warszawskiej progresji zagra Hilo, czyli trochę takie alter ego Olivera Heldensa, no znacie go z wielu hitów na antenie Meloradia, no między innymi Out of Love, jego gramy. No a wiem, że też jest wielu z was, którzy chcieliby się tam pojawić i zobaczyć tego gościa na żywo. No i dobrze się składa, bo mamy dwie podwójne wlotki na to wydarzenie. Jeśli chcecie je zgarnąć, no to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia, no i tam dajcie mi znać, z kim i dlaczego chcielibyście się tam wybrać. Czekam na odpowiedzi, odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Wbijajcie, bo możecie mieć naprawdę fajny piątkowy wieczór totalnie za free. To wszystko dzięki nam.

0: To Avalon w Melo Radio. Jeszcze pachnie nowością ten numer, bo najlepszy drop nowych hitów macie oczywiście w Melo. No a szczególnie wieczorami. Tych nowości gramy wam całkiem sporo. 25 minut po 18. Za chwilę za to polecimy klasykiem. Będą Calvi i Remi z ich kultowym Explosion, ale powiem wam też, czego nie robić, jeśli jedziecie autobusem.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama. W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neuroatypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neuroatypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
10: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
11: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj. To tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
12: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
13: Dużo dobrego!
14: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel, tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni, 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
13: Za mniej!
15: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
16: Dobrze.
15: 15 zł.
16: Lepiej.
15: 20 zł.
16: Najlepiej. Na Orlenie?
15: Ciepło.
16: Z kuponami?
15: Cieplej.
16: W Orlen witaj.
17: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
18: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Więc kawa mielona Edusho Family 500 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
19: Carrefour w sumie najlepszy jest.
20: Auć! Kłujące? A może wiercące?
7: Nieważne jaki ból ucha, Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
20: Adamet. Z pasji do rozwoju.
21: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
22: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
23: Lidl, to się opłaca.
24: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai, Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny. Wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
25: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
26: Po reklamie.

Don't say goodbye, no ja baj nie mówię, mówię siemano, pychu z tej strony, słuchacie Meloradia, 18 minut do 19. Tego nie przewozimy w komunikacji miejskiej. Słuchajcie, nie róbcie jak jeden ziomek we Wrocławiu. Jak czytam, wprowadził do autobusu elektryczny monocykl, a ten się nagle odpalił, zadymił cały autobus, spowodował w ogóle wiele szkód. No na szczęście nikomu się nic nie stało, choć sytuacja, przyznacie, dość nietypowa. No i tak sobie pomyślałem, że człowiek chciałby choć moment spokoju, siada sobie do autobusu, a nawet tam dymy. Eleanor i Back to Yours. To nowość na antenie Meloradia. I've been fighting.

0: Zresztą posłuchajcie, co będzie za moment, bo 19 się zbliża.
1: A już o 19 zagramy
0: Gips, PZ i Karnawał. Ten numer punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, to my gramy.

0: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte De Witte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
4: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.

0: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
1: Tak, a co?
0: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
1: Już robię drugą.
0: Na komputer.
1: Już biorę pożyczkę.
0: Na co?
1: Na komputer. Moje ty szczęście.
2: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
3: Aliorbank albo nic.
2: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku SA dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
4: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka w dobie zmian technologicznych i obronnych. Dowiedz się więcej o wyzwaniach, możliwościach i szansach gospodarczych Opolszczyzny. Weź udział w 5. Regionalnym Kongresie Gospodarczym Edukacja i Rozwój, który odbędzie się 23 października w Silesia Centrum Dziedzictwa i Sztuki. Szczegółowy plan paneli, sylwetki prelegentów oraz rejestracja dostępne na www.opolskiedlabiznesu.pl. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
5: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Idę w melo. No i cyk, mamy 19, a my za moment rozpoczynamy naszą zabawę O czym myśli Pychu. No ale wcześniej gramy Gipsy PZ, ich karnawał, to na początek. Tu Pychu, siemano.

Everlasting w Melo. Armin van Buuren i Sasza. 19.08 na zegarach, słuchacie Melo Radio, no i to czas rozpocząć naszą zabawę O czym myśli Pychu. Zasady jak zawsze, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, no a wy próbujecie zgadnąć, co mam w głowie. I dziś myślę o miejscu. Nie najlepiej jest, jak często to miejsce odwiedzamy, choć w sumie to nic za to nie płacimy. Za to, że tam jesteśmy. 321-321-777. Ten numer telefonu za chwilę wam się przyda, żeby dzwonić i zgadywać. Dzwonicie zazwyczaj totalnie za free, a skiety Melo Radio są do zdobycia za poprawną odpowiedź. Melo Radio.

0: Neptunika i What If. To jest właśnie Melo Radio. 19:19 na zegarach.
1: O czym myśli Pychu?
0: No i to jest ten moment, żebyśmy rozpoczęli sobie na dobre naszą zabawę O czym myśli Pychu. Zasady proste, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy dzwonicie pod 321-321-777. No i próbujecie zgadnąć, o czym myśli Pychu. Dziś myślę o miejscu, nie najlepiej, jakie często odwiedzamy, choć w sumie no nie płacimy za to, że tam jesteśmy. No to czekam na wasze propozycje. 321-321-777. Słyszę, że ktoś dzwoni, więc odbieram. Halo, jak masz na imię?
2: Halo, Konrad mówi.
0: No to Kondziu, dawaj, o czym myśli Pychu?
2: Czy to przychodnia?
0: Nie, ale jesteśmy bardzo blisko tej dobrej odpowiedzi. Halo, jak masz na imię?
3: Ona Kasia, już odchodzę od radia, powiedzieć przeżyć.
0: O, cudownie, no to o czym myśli Pychu?
3: No jeśli tam niedobrze jak jesteśmy i nie musimy płacić, to ja myślę, że u teściowej.
0: Ale wy mnie rozbrajacie waszą kreatywnością. Zapiszę sobie tę odpowiedź na następny raz, ale niestety nie to Kasia dzisiaj.
3: Okay.
0: Ale wybaczysz mi, dobra? Wspaniale. Kasia się rozłączyła. Nie wiem, czy to oznacza, że dała mi kosze, czy że mnie już nie lubi, no ale dobra, spróbujemy tutaj. Halo, jak masz na imię?
4: Halo.
0: Tutaj, tutaj chyba się nie dogadamy. No to odbieram tu. Halo, jak masz na imię? Halo. Tutaj też nie słyszę. Słuchajcie, odchodźcie od radia, jak dzwonicie, bo wtedy będziemy się dużo lepiej słyszeć. Halo, jak masz na imię?
5: Michał.
0: Michał, no to o czym myśli Pychu?
5: O dentyście.
0: Też dobry strzał, ale nie o to chodzi. Chodzi o coś bardziej ogólnego. No ta przychodnia była blisko. To jest coś większego niż przychodnia. Jeżeli chodzi o to, ile miejsca właśnie taki budynek zajmuje. No to co? Runda druga, w nią gramy już za moment.
1: O czym myśli Pychu?

0: Ordinary i Lauryn, to Let Me Forget You. O czym myśli? A my wracamy do naszej zabawy O czym myśli Pychu. Słuchajcie, dziś myślę o miejscu. Nie najlepiej jest, jak często je odwiedzamy, choć nie płacimy tam w sumie za pobyt. Nie chodzi o przychodnie, nie chodzi o obiad u teściowej. To nie są dobre strzały, ale czekam na kolejne. 321, 321, 777. No ta przychodnia to była naprawdę blisko. No i już bardziej podpowiedzieć nie mogę. Chodzi o taki troszkę większy budynek od przychodni, no, do którego, no ja jeszcze bardziej podpowiem. No chodzimy, jak jest już dość źle z naszym zdrowiem. No to czekam na poprawną odpowiedź. 321-321-777. To jest ten numer telefonu, pod który dzwonicie, no i próbujecie trafić, a ja czekam, aż jedna z moich dwóch lampek się zaświeci i to się właśnie wydarzyło. Halo, jak masz na imię?
1: Halo, cześć, Karol.
0: Karol, no to o czym myśli Pychu?
1: O szpitalu.
0: No dokładnie, no nie fajnie, jak się tam trafi, nie?
1: No nie do końca.
0: No i chyba,
1: nie jestem dobrze.
0: Chyba, że w naszym kraju jest się pewnym lekarzem, to wtedy można wiele zarobić. Dobra, nie powiedziałem tego, słuchajcie. Karol, w tym momencie Skiety Melo Radio trafiają do ciebie.
1: Super, dziękuję bardzo.
2: O czym myśli Pychu? Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Autopromocja.
1: Możesz płacić telefonem, gadać z samochodem i zamówić coś na drugim końcu świata.
2: A najtrudniej i tak wstać z łóżka.
1: Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale na pewno będzie śmiesznie.
2: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
1: Żebyś wiedział, że...
2: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
2: Marcin Sikora.
1: Waldek Darłak.
0: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: tego do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
2: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, już zatrudniam.
2: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
3: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
4: Ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
5: O, widać, że czujesz się pewnie. Jak ty to robisz?
4: To moje wkładki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
5: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowe i testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
4: Spróbuj koniecznie.
5: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.
6: Kupują Orły oszczędzania? Przebojowo!
7: Bo teraz w Auchanie na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
9: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
13: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darut, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
14: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
15: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
16: Chyba rurka.
15: A, no faktycznie.
16: No.
17: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.

Oj, widzę, jak wam się głowa buja za kółkami waszych aut i palce stukają o kierownicę. Ale co się dziwić? W końcu to Beat Freaks w Mela. Somebody's watching me. 20 minut do 20. Pychu z tej strony. Siemano. Uważajcie, gdzie parkujecie. Tak a propos jazdy autem. No bo niektórym do głowy różne pomysły przychodzą. Nieprzesadnie mądre. Na przykład czytam, że pani w Legnicy nie stanęła jak wielu innych między rogatkami, tak o, nie wiadomo po co. Stwierdziła, że dosłownie pod nimi zaparkuje. Więc stanęła na trochę dłużej. No bo jak tłumaczyła, spieszyła się. Więc jak czasem poczujecie się głupio, to pomyślcie sobie, że ta babka to zrobiła i jeszcze uznała wtedy, że to jest dobry pomysł. Lost Frequencies, jego zupełna nowość. Mega przyjemna. Don't forget about me.

2009 rok, ale to był piękny czas dla muzyki na świecie. Lady Gaga między innymi, jej wielkie hity. Powoli Rihanna już wchodziła do świata muzycznego, ale też nuciliśmy właśnie ten numer. Number One. To Tinci i Strider i End Ups w Melaradiu. Jeszcze przed 20 ona za chwilę wybije. A już o 20.

0: Najlepsze sylwestrowe mele. Festiwaland on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21 w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
1: Trwają dni pomp ciepła. Zyskaj 10 lat gwarancji na pompę ciepła Daikin i zwrot kosztów użytkowania. Odwiedź najbliższy salon w Katowicach lub okolicy. Szczegóły www.daikin.pl.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle na przykład na cukrzycę?

0: Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca. Bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
2: Po reklamie. To jest Melo Radio.
3: No i mamy 20, a ja w tej godzinie powiem wam, w jakim stanie są polskie drogi. Ale wcześniej zagramy, bo nasza playlista jest w stanie doskonałym. Ila Jauks i Lawinia. Ich Reasons na początek, za chwilę Minelli, jej Ram Pam Pam, będzie fajnie. Tu Pychu, siemano, fajnie, że jesteście.

Turn the Lights Off. To Justa i Jack Style w Melo. 14 minut po 20 i za chwilę Kizę i Bledka wlecą z numerem 100 BPM. Luksus kosztuje. A o tym dowiedział się właściciel pewnego bardzo drogiego auta. Zaczyna się jego nazwa na Mac, kończy na N. No i gość, który takie auto posiada, pojechał nim jedną z gminnych dróg w Polsce. No i teraz ta gmina, po której jechał, musi się dorzucić 450 tysięcy złotych do odszkodowania. Bo samochód wjechał w dziurę i się uszkodził. Oca nie styknęło, no i z hajsu gminy musieli mu oddać, no bo jechał wolno i przepisowo i to przez stan drogi było uszkodzenie. No to niech teraz wjedzie do jakiegokolwiek z polskich miast. Szczególnie gdzieś, gdzie obok są remonty. To zostanie milionerem w 5 sekund.

No i możemy się poczuć jak w piątkową noc. Can't fight this feeling. Sophie Ellis Bextor i Junior Caldera w Mela Radio. Tak podkręcamy tempo, 20:27, a pamiętajcie, że piątkowe wieczory i noc, tak samo jak i sobotnia zresztą, to dobre melo w Mela Radio. Prawdziwe dobre melo, no i sety od najlepszych DJ-ów z najlepszych. Bardzo zapraszamy was do tego, żebyście byli razem z nami wtedy i słuchali, no między innymi sety od gościa, którego nowość zagram za moment, czyli Tiesto. On w piątki od 22:00. Tiesto i Hard to be Around. Mela.

Lose Control to Meduza i Becky Hill w Meloradiu. 19 minut do 21 nam zostało, a wielkie emocje mamy nad Polskim Morzem w Gdańsku, no bo nasze dziewczyny, nasze reprezentantki Polski walczą o awans do drugiej rundy baraży o Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, które odbędą się w przyszłym roku w Brazylii. No i bardzo zacięte mecze prowadzą z damską reprezentacją Belgii. No i doszło nawet do rzutów karnych, no bo w dwóch meczu było 3-3, no i na razie, jeżeli chodzi o rzuty karne, no to prowadzimy, zaraz się okaże, czy awansujemy do tej drugiej rundy barażów. Oczywiście wszyscy trzymamy bardzo mocno kciuki. Mopi i Just a Little Bit More, tak się nazywa ten numer, który już teraz poleci na antenie Meloradia. To zupełna nowość.

0: Topic i A7S to Breaking Me w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, jeszcze przed 21. Ta za moment wybije.
1: A już o 21 zagramy
0: Alok Z by Portugal The Man. Ich Dive Into The Ocean na początek 21 zagra punktualnie o pełnej wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na mini party, mini parapetówka, bo dzisiaj się przeprowadzamy.
2: Kasa leci już do ciebie.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: ani jednej kalorii. Melo. Pod każdym względem lepsze niż każdy energetyk. Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę Omoda 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omodajayku.pl.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz

Łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych. Po reklamie.

0: idę w Melo.
1: No i mamy 21 punktualnie na zegarach. Trwają mecze Ligi Mistrzów. Będziemy w tej godzinie na pewno patrzeć, co dzieje się na europejskich boiskach, ale wcześniej Alok Z by Portugal The Man. Tu Pychu, siemano.

W Meloradio, tak podkręcamy tempo. 21:14 na zegarach, a to oznacza, że kolejne mecze Ligi Mistrzów się rozpoczęły 14 minut temu. Już dziś między innymi sensacyjnie trochę. Sabach Baku pokonało Slawię Praga. No gol na 2-0 to jest coś, co koniecznie muszą obejrzeć wszyscy fani futbolu, bo taka parodia jak ta, oj, to często się nie zdarza. Ale teraz zaczęły się kolejne spotkania. Galatasaray gra z FC Barceloną, między innymi, no i tutaj 0-0. Atletico Madryt z Manchesterem United prowadzi 1-0. W meczach, w których już padły gole. Viking prowadzi z Bayernem 1-0 i to chyba duże zaskoczenie. A Villarreal przegrywa 0-1 z Napoli. W większości tych meczów 14 minuta właśnie się rozpoczęła. To za kogo trzymacie kciuki? Dajcie mi znać na WhatsAppie Meloradia. Czekam na wasze głosówki.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Mozzie Man i Joe Clear to Underneath the Blue w Meloradio. Tak podkręcamy tempo. 21:29 i informacja sprzed chwili. Słuchajcie, Gimper się oświadczył. Tomasz Gimper działowy wręczył pierścionek. Jego ukochana powiedziała tak. No i to wszystko rozegrało się naprawdę w pięknych okolicznościach. No bo jak czytam właśnie na Instagramie u Gimpera, na Broadwayu po musicalu Hamilton. Bardzo polecam, więc jeżeli wam się nudzi, to możecie sobie polecieć. Gratulujemy.

0: za nami. A wy pamiętajcie o tym, że 200 są do zgarnięcia. Możecie dostać taką szybką kasę od Meloradia. Na co tylko chcecie. Wystarczy, że wbijecie na meloradio.pl, no i tam dacie nam znać, na co byście chcieli takie pieniądze wydać. To zrobiła jakiś czas już temu Anita. No i posłuchajcie, na co ona przeznaczy swoje 200.
1: Na podwójną randkę z koleżanką i kolegą.
0: No, więc jak widzicie, pomysły mogą być naprawdę różne. Ogranicza was tylko kreatywność, a wiem, że macie ją ogromną. I macie też masę pomysłów na to, na co wydać takie luźne 200, które od Meloradia totalnie za free od ręki możecie dostać. Wbijajcie na naszą stronę i się zgłaszajcie. A to Sigala i James Arthur i ich hit Lasting Lover w Meloradio.

Kto przegapił tę nowość, no to warto nadrobić zaległości. Caught Up, tak się ono nazywa, to Maroon 5 i David Guetta. Najlepszy drop nowych hitów macie oczywiście w Meloradiu, więc takich brzmień wieczorową porą zabraknąć nie może. A tak a propos wieczorowej pory, to 22 za moment.

Polska jest piękna w wakacje. Lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze. Na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość?

0: wielką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Wybieram na moją pierwszą konsolę DJ-ską i mam wybraną.
2: Dwie stówy są twoje!
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano.